Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Mamy czwartek, 25 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Dolnośląska Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Jak mówi podkomisarz Paweł Komza z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, będzie więcej funkcjonariuszy i profesjonalny sprzęt.
3: Już w tym miesiącu ruszamy z akcją Bezpieczne Wyjazdy. Policjanci ruchu drogowego, zarówno Komendy Wojewódzkiej, jak i Komend Podległych, będą prowadzić bardzo wzmożone kontrole prędkości, stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów, jak również tego, czy w odpowiedni sposób przewozimy najmłodszych pasażerów naszych pojazdów. Do tych działań wykorzystamy nie tylko zwiększone zasoby ludzkie, ale również tak zwane drony. Oczywiście skupimy się również na kontroli miejsc, które będą zbierać, że tak powiem, dosyć duże skupiska ludzi w ramach wypoczynku czy rekreacji. Wspólnie ze Strażą Pożarną udamy się także do miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, takie jak chociażby obozy harcerskie czy miejsca kolonii, półkolonii.
1: Mówił w środę w Radiu Gra podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
2: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: W środę wakacyjnych porad na naszej antenie udzielali ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR-u. W ubiegłoroczne wakacje mieli 200 interwencji, teraz szykują się już na kolejny sezon. Wysokie temperatury zachęcają wrocławianę do wyjazdów w góry, tam jednak pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Jak przygotować się na taką wycieczkę? Radził Krzysztof Koziej z karkonoskiego GOPR-u.
4: No na pewno warto ze sobą wziąć rzeczy, które będą nam służyły, kiedy ta pogoda się zmieni, tak? Bo rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe, więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej. Myślę, że spokojnie można liczyć, żeby był to litr, półtora litra na osobę tej wody, gdzie nie będziemy mieli możliwości zakupu. Warto sprawdzać prognozę pogody. W dzisiejszej dobie prognozy pogody dostępne na telefonach komórkowych bardzo dokładnie mówią o pojawiających się komórkach burzowych. W ostatnich dniach ta pogoda pokazała, że te burze są bardzo niebezpieczne dla turystów.
1: Warto też pobrać aplikację, która pozwoli na szybkie wezwanie pomocy.
4: Namawiam do tego, żeby zainstalować sobie aplikację Ratunek. To jest bezpłatna aplikacja na każdy telefon komórkowy, daje możliwość wezwania pomocy, czy to głosowej, czy SMS-owej. Ratownicy w stacjach centralnych będą wiedzieli, w którym miejscu osoba się znajduje, będą mieli koordynaty, które pomogą szybciej ratownikom dotrzeć do osoby, która będzie potrzebowała tej pomocy.
1: Chociaż wycieczki górskie cieszą się dużą popularnością przez cały rok, to w wakacje takich wyjazdów jest więcej.
4: No, okres wakacyjnych tych najbliższych dwóch miesięcy to jest wzmożony ruch turystyczny. Spodziewamy się, tak jak w poprzednich latach, ponad 200 osób w zeszłym roku potrzebowało naszej pomocy w grupie karkonoskiej. Rok do roku ta statystyka pokazuje, że przyrost wypadkowości jest około 15%, więc no, na to jesteśmy przygotowani. Natomiast liczymy, że tych wypadków będzie mniej niż w zeszłym roku. Natomiast jeżeli będzie ich więcej, również będziemy przygotowani na to.
1: Na stronie GOPR-u znajdziecie wszystkie informacje do tego, jak przygotować się przed wypadem w góry. Port lotniczy Wrocław został uhonorowany prestiżową nagrodą ACI Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego lotniska w ponad 20-letniej historii konkursu, uznawanego za jedno z najważniejszych w branży lotniczej. Nagroda przyznawana jest za najwyższe standardy obsługi pasażerów, innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się także największe europejskie lotniska, takie jak londyńskie Heathrow czy port lotniczy w Wiedniu. Wyróżnienie to potwierdza rosnącą pozycję wrocławskiego lotniska na mapie europejskiego transportu lotniczego i stanowi ważny sygnał dla pasażerów oraz partnerów biznesowych.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulicy Starogranicznej pomiędzy Żubrzą a Legnicką. Planowana inwestycja zakłada budowę oświetlonej drogi wewnętrznej, dojazdów do istniejących nieruchomości i terenów usługowych, a także nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż nasypu kolejowego powstaną oświetlone ścieżki rowerowe i chodniki, które połączą ulicę Żubrzą z projektowaną infrastrukturą rowerową w rejonie ulicy Legnickiej. Projekt przewiduje także uporządkowanie zieleni oraz montaż elementów małej architektury, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do codziennego poruszania się i rekreacji. Wybrane biuro projektowe będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji dla tej inwestycji. W środku tygodnia w raportach mówiliśmy też o kolejnej dużej zielonej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Miasto pozyskało prawie 8 hektarów terenów, które zamienią się w park i miejsce do rekreacji. Jak tłumaczy Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, to miejsce pozyskane od Agencji Mienia Wojskowego w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej.
5: To jest teren przylegający bezpośrednio do w zasadzie już ukończonej nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. Cel tego pozyskania tych gruntów był taki, żeby przeznaczyć to pod tereny zieleni i rekreacji. To się w końcu udało. W ubiegły piątek podpisany został akt notarialny z Agencją Mienia Wojskowego. Na mocy tego aktu miasto wchodzi w posiadanie tego terenu na drodze wymiany. To znaczy Agencja Mienia Wojskowego pozyskuje teren na południe od ulicy Bystrzyckiej.
1: Zapytaliśmy, jak zostanie zagospodarowany ten teren.
5: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od lat przewiduje tutaj zieleń parkową. Z pewnymi wyjątkami, bo możliwe są na przykład jakieś komunikacje. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie tam na przykład droga rowerowa. Generalnie zieleń parkowa z jakimiś urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Natomiast jeżeli w toku zagospodarowywania tego terenu będą sygnały, czy to od mieszkańców, czy od rady osiedla, że są jakieś propozycje dozbroić ten teren, na przykład w jakąś infrastrukturę sportową, no to one oczywiście zostaną rozpatrzone i bardzo poważnie przeanalizowane. Ale co do zasady, tak, to generalnie ma być teren zielony, teren, który nie będzie zabudowywany, teren składający się na kolejny klin na południu Wrocławia, taki pomagający przewietrzać te południowe osiedla.
1: Na efekty trzeba będzie jednak poczekać nawet kilka lat.
5: Ja myślę, że to jest kwestia co najmniej kilku lat, dlatego że jest to teren powojskowy z bocznicą kolejową, nieczynną od bardzo wielu lat. Tam są jakieś utwardzone place, są resztki budynków. Należy się spodziewać, że będzie tam potrzebna inwentaryzacja zieleni, to po pierwsze. Po drugie, remediacja. No nie wiemy, co jest w tej glebie. Trzeba będzie tam trochę popracować, więc z góry uczciwie mówimy na pewno kilka lat, ale jednocześnie uspokajamy mieszkańców. Nie powstaną tam żadne bloki mieszkalne. Miasto będzie w najbliższych latach przygotowywać ten teren po to, żeby oddać go mieszkańcom do zieleni, do rekreacji i do wypoczynku.
1: Jak to było już wspomniane, w zamian miasto oddało Agencji Mienia Wojskowego mniejsze obszarowo grunty na południe od ulicy Bystrzyckiej. Zgodnie z planem miejscowym, tamte tereny przeznaczone są pod zabudowę usługową.
2: Twoje sprawy.
1: Przed nami fala upałów. W weekend temperatury mogą przekroczyć nawet 36 stopni. Nakrycie głowy, woda, krem z filtrem to obowiązkowy ekwipunek każdego, kto będzie spędzał czas na świeżym powietrzu. Dr Janusz Sokołowski, kierownik SOR-u Szpitala Przyborowskiej, przypomina, że udar słoneczny jest bardzo niebezpieczny.
6: Przegrzanie organizmu właśnie grozi nam udarem, a udar, jak wiemy, to są najgorsze powikłania mózgowe, jakie mogą być. Bo to są drgawki, to jest utrata przytomności, a to wszystko powodowane jest tak zwanym obrzękiem mózgu, czyli sytuacją, która może prowadzić do zatrzymania i oddechu, i krążenia, czyli w krótkiej perspektywie do śmierci pacjenta.
1: Eksperci ostrzegają także przed wchodzeniem do wody bezpośrednio po opalaniu. Nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu może być bardzo niebezpieczne.
6: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
1: Lekarze apelują także, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
6: Temperatura, to możemy o tym często wczoraj, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach, właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
1: W upalne dni warto też ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. I na tych poradach kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: To będzie kolejny upalny dzień we Wrocławiu. Już od samego rana na termometrach 20 i 20 parę stopni. To bardzo szybko będzie rosło do maksymalnie nawet 33-34 stopni Celsjusza w ciągu dnia. To maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać, ale nie maksymalna temperatura, którą osiągniemy w tym tygodniu, bo prawdopodobnie blisko 40 stopni na termometrach może pojawić się pod koniec tygodnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już czwartek o poranku. Możemy się razem obudzić, jak tak. To wspaniale.
0: Ba, zatańczyć nawet.
7: No, może
0: ty na to?
7: Nie, może lepiej.
0: Poczekaj, a ja zapodam coś pod nóżkę właśnie.
7: No dobrze, a no właśnie, no bo przecież kawałek z Dirty Dancing. No to zatańczymy.
0: Piotr Olszewski.
7: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Rano i dobrze w radiu gra w dobrych nastrojach. My na pewno w takich mamy nadzieję, że u was jest podobnie. Jak nie, to postaramy się trochę tą dobrą energią o poranku podzielić. Na przykład z tymi, którzy mają dziś imienina, są to Dorota, Lucja and Prosper.
1: And Maxim. A jeszcze co
0: and
1: tutaj...
0: Wilhelm.
1: Dobrej energii. To ostatnio usłyszeliśmy, że jak podobno człowiek się nie wysypia, to później zachowuje się trochę jakby był po pewnych procentach.
0: Mówimy jesteśmy od razu... bardzo niewyspani.
1: Mamy dzisiaj także Dzień Marynarza. Każdemu marynarzowi wypływającemu teraz w morze najlepszego.
0: I życzymy, aby dotarł do portu któregokolwiek.
1: No i żeby jakaś piękna dama tam na niego czekała.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Kaufland.

0: kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Czasami to będzie coś pod nóżkę, czasami trochę spokojniej, ale jeśli przy tematach pod nóżkę jesteśmy takich tanecznych, bo tak w końcu przecież dzisiejszy program zaczęliśmy też motywem przewodnim z filmu Dirty Dancing, no to polecamy wydarzenia, które już w ten weekend we Wrocławiu.
1: Bo już w ten weekend na skwerze wrocławianek za Muzeum Architektury zostanie zbudowany piękny parkiet taneczny, no a chętni będą mogli bezpłatnie zatańczyć oraz nauczyć się najpierw tego tańca. Będą uczyć hip-hopu, latino solo, lindy hop oraz kujawiaka z oberkiem. No to ja na kujawiaka jestem najbardziej chętna.
0: Ja gdzieś jestem w rozkroku między hip-hopem a kujawiakiem z oberkiem, ale może da się to jakoś połączyć. Może będę pierwszym takim przypadkiem. Polecamy gorąco, dołączcie do nas.

0: Magnetic w radiu gra. Pięknie nam wybrzmiało o poranku, ale to nie koniec grania w tej godzinie, prawda, koleżanko?
1: Prawda, bo ja magnetycznie przyciągam polskie kawałki. Już za chwilę Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Takie hity pełne energii w radiu gra.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: To będzie kolejny upalny dzień we Wrocławiu. Już od samego rana na termometrach 20 i 20 parę stopni. To bardzo szybko będzie rosło do maksymalnie nawet 33-34 stopni Celsjusza w ciągu dnia. To maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać, ale nie maksymalna temperatura, którą osiągniemy w tym tygodniu, bo prawdopodobnie blisko 40 stopni na termometrach może pojawić się pod koniec tygodnia.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 7 zapraszamy wszystkich państwa zebranych tutaj przed radioodbiornikami na informacji w raporcie, trochę o pogodzie. We Wrocławiu dziś też opowiemy.
1: A ta pogoda się przyda. Najlepiej, żeby nie padało, żeby było pięknie, bo już dziś wieczorem kolejne uroczystości związane ze Świętem Wrocławia. Od 19.00 piękne koncerty na statkach przy Bulwarze Dunikowskiego. Będzie jazzowo, będzie też taka dodatkowa scena na przykład na Rusałce. No i warto również sobie popatrzeć w kierunku Ostrowa Tumskiego, bo tutaj będzie pokaz świetlny. Pięknie.
0: Pięknie. Koncerty na statkach. Jeśli słuchając tej muzyki uda wam się odpłynąć w którymś momencie, to znaczy, że wszystko będzie się zgadzało.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Koleżanka się tak tajemniczo uśmiecha, ale to chyba dlatego, że kawunia się w kubeczku kończy.
1: Kawunia się też do mnie pewnie uśmiecha, ale tam blisko w kuchni, tam w ekspresie. Więc
0: tam się komunikat wyświetla.
1: Ja muszę lecieć, naprawdę. To ja już może pójdę i was zastawię.
0: Tak, tak. A ja zapraszam wszystkich na informacje w raporcie. Po nich szczegóły pogodowe, a po 7 oczywiście z kubkiem w dłoni zalanym kawusią. Horoskop od Oliwio. Tyle chciałem powiedzieć. Zobaczcie, wyszło na chwilę, już sobie nie radzę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl

0: Biedronkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Po reklamie.
6: Mamy czwartek, 25 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początek Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, gdzie otwarto klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Ma dbać o cały proces leczenia od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną aż po najbardziej skomplikowane operacje serca. Jak mówi dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki takiego ośrodka na mapie Wrocławia zdecydowanie brakowało.
8: Nowa klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo nam potrzebna. To, że znajdujemy się w końcu w ośrodku, który dysponuje ogromnymi możliwościami, bo to są możliwości dotyczące zarówno leczenia pacjentów z wrodzonymi wadami serca, jest bardzo ważne. Dodatkowo mamy możliwość leczenia pacjentów w sposób nowoczesny, mówimy o pacjentach z wadami serca, czyli leczenia przezskórnego, mamy możliwość leczenia też zaburzeń rytmu serca, badań elektrofizjologicznych czy ablacji.
7: Jak dodają lekarze z wrocławskiego USK, w Instytucie Chorób Serca leczenie nie będzie kończyło się wraz z zamknięciem etapu pediatrycznego, lecz będzie mogło być kontynuowane w ramach opieki nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Już jutro wyczekiwane przez fanów koncert Sanach na Tarczyńskiej Arenie Wrocław oraz mecz żużlowy na Stadionie Olimpijskim. Wrocławski magistrat zachęca wybierających się na te wydarzenia do pozostawienia samochodów na parkingach Park and Ride i udania się na stadiony miejską komunikacją. Tramwaje linii specjalnych T1 i T2 oraz autobusy linii specjalnej S2 kursować będą przed koncertem co 10-15 minut od 18 do 20. Po zakończeniu koncertu od około godziny 23 liniami T1, T2, S1 i S2 będzie można wrócić do centrum linią tramwajową. T3 będzie można z kolei dotrzeć na mecz żużlowy. Będzie kursowała mniej więcej co 20 minut od 18 do 19.30. Po zawodach od około 23.30 tramwaj będzie odjeżdżać do centrum co około 10 minut. Trasy przejazdów linii specjalnych znajdziecie na miejskiej stronie wroclaw.pl, a pamiętajcie, Straż Miejska będzie w dniu koncertu patrolować osiedla w okolicy stadionu, interweniując w przypadku nieprawidłowo parkujących kierowców. W razie konieczności pojazdy będą odholowywane na koszt kierowcy na parking strzeżony. A planujący turystykę po regionie w ten weekend, wrocławianie, miejcie na uwadze Zamek Czocha, gdzie odkryto kolejną tajemnicę. Pracownicy tej 13-wiecznej warowni na Dolnym Śląsku przebili się przez mur do tajnego przejścia przy najbardziej reprezentatywnej komnacie książęcej. To wielki dzień dla wszystkich miłośników tajemnic, mówi przewodniczka Lucyna Herba-Pomperska.
9: Jestem zafascynowana tym miejscem. Uważam, że jest to najbardziej tajemniczy zamek na terenie Dolnego Śląska, a może i Polski. Przede wszystkim słynie z tajnych przejść. Tych tajnych przejść mamy 40. Dzisiaj odkrywamy kolejne, więc niebawem na zwiedzaniu Państwo zobaczą to nowe, odkryte, tajne przejście.
7: Pierwsi turyści przejdą nową skrytką już w najbliższy weekend. To jest raport Radia Gra o poranku. Europa zmaga się z potężną falą upałów. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Podobnie we Francji, drugi dzień z rzędu, także w Polsce za każdym dniem jest coraz cieplej. W tej chwili ostrzeżenia przed upałami dotyczą 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia już za kilka chwil. W Radiu Gra FM czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Mariusz Pawelec został nowym członkiem sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Śląska Wrocław. Dotychczasowy drugi trener rezerw będzie odpowiadał za przygotowanie zespołu w zakresie stałych fragmentów gry oraz organizację gry defensywnej. Pawelec od lat związany jest z piłkarskim Śląskiem Wrocław. Jako piłkarz rozegrał w barwach klubu 366 spotkań, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął karierę szkoleniową w drużynie rezerw, gdzie początkowo łączył obowiązki trenera i piłkarza, następnie skupiał się wyłącznie na pracy trenerskiej. W minionym sezonie rezerwy Śląska, przypomnijmy, pod jego współprowadzeniem awansowały do baraży o pierwszą ligę, co uznano za duży sukces zespołu. Teraz Pawelec będzie odpowiadał za kluczowe elementy taktyczne w pierwszej drużynie prowadzonej przez Antę Szimundzę. Mamy to. Upały oficjalnie wracają do Wrocławia. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Według prognoz w najbliższych dniach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy nie spadnie poniżej 16 miejscami, osiągając nawet 20. Dziś we Wrocławiu w cieniu około 33 kreski powyżej zera ciśnienie w miarę stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Grad 1019 hektopaskali.
5: Nie chcecie wiedzieć, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To znaczy, może i chcielibyście, ale nie wiem, czy możemy powiedzieć.
6: Myślę, że nie powinniśmy mówić o takich sprawach.
5: Nie. Ponieważ chodzi o typowanie wyników meczu. Zastanawiamy się, jak to dzisiaj na mundialu będzie wyglądało.
6: A ja próbuję to zobaczyć jakoś w magicznej kuli, ale szczegóły oczywiście już za chwilę w kolejnym horoskopie. Oliwia Ciszewska.
5: Słyszycie? Będą wyniki dzisiejszych meczów. Piotr Kulszewski, gramy!

0: Rano i dobrze, dobra, czwartkowa?
1: Tak, czwartkowa. Mamy czwartek.
0: Dobra, czwartkowa pobudka. Ja tam wolę się jednak czasami upewnić. I czas na horoskop. Pytanie, czy faktycznie rozpoczniemy od wyników spotkań na mundialu, czy skoncentrujemy się na życiu tu i teraz, bo to jest dla nas ważniejsze.
1: No, trochę tak was oszukałam, muszę powiedzieć, ponieważ nie mogę. No po prostu wróżki wszystkie nie pozwalają mi mówić tych wyników na głos.
0: Ale rozumiem, że wy je znacie, tak?
1: No oczywiście, że my wróżki znamy wszystko i my nie możemy przez to obstawiać tych meczów. Tak oficjalnie. Ale mogę powiedzieć wam, że czwartek przynosi nam Wenus w trygonie z Saturnem.
0: A, wszystko jasne.
1: No i to jest wszystko jasne. Przychodzi pewna stabilizacja w relacjach. Także między nami także się ustabilizuje, Olo. Będzie też lekko stabilniej w emocjach, a tych jest ostatnio sporo. Otwiera się tutaj także furtka dla zodiakalnego lwa, który powinien wykorzystać taką sytuację. No i trochę poodzywać się do znajomych, z którymi na przykład dawno nie rozmawiał. Przyjemny dzień także prognozują gwiazdy naszej zodiakalnej pannie, czyli będzie bez problemów, bez zmartwień. No wszystko uda się zgodnie z planem. Tylko najpierw ten plan musi być dobry.
0: Wspaniale. A ja już sobie wygooglowałem, co to jest trygon, bo przez chwilę zainteresowało i zaintrygowało mi to tak jak jednego aktora w polskim filmie, który zastanawiał się, czym jest świeżo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana. Moi drodzy, temperatura rośnie. No a środa w wielu miejscach była najgorętszym czerwcowym dniem w historii.
1: Proszę
0: tak
1: bardzo.
0: Na przykład było w Wielkiej Brytanii. Wczoraj poinformowało o tym biuro meteorologiczne Met Office. Poprzedni rekord dodatniej temperatury w Wielkiej Brytanii utrzymywał się, uwaga, aż przez pół wieku.
1: Pół wieku, 50 lat. Oni tam rekordy biją, ale nie wiem, słupa opadów w trakcie deszczu, ale z temperaturą niekoniecznie. W Gosport dokładnie. Temperatura wyniosła w środę 36,1 stopnia Celsjusza. Taki to był ich rekord. Ale co ciekawe, rekord ten został pobity drugi raz tego samego dnia. Wcześniej było 35,7. Tyle odnotowały termometry zlokalizowane w miejscowościach na południe od lądka zdroju, Londynu w sensie.
0: No ale no co to jest? 36 stopni? No to no, no u nas to po prostu piękne, gorące wakacje. Nasz rekord to 40,2 stopnia Celsjusza odnotowane w 21 roku. Pruszkowie, na Opolszczyźnie. Widzicie, znowu Polska górą.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei.

0: najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy jest.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pogramy za chwilę dalej. Tymczasem duma w sercu i nie tylko, ponieważ świetnie spisali się Polacy we Francji na Mistrzostwach Europy w szermierce. I tu srebrny medal wywalczył florecista Andrzej Rządkowski z Wrocławia, a także brąz przypadł szpadzistce Alicji Klasik z Radomia.
1: Oczywiście nas, zwłaszcza sukces naszego człowieka, Andrzeja Rządkowskiego, bardzo cieszy.
0: Bardzo, bardzo cieszy. Andrzej w ćwierćfinale poradził sobie na przykład z wicemistrzem olimpijskim aktualnym Włochem Filippo Macchim. Łatwo nie było, ostatecznie 15-14. Takim wynikiem zakończył się ten pojedynek.
1: No i dopiero w finale lepszy okazał się zawodnik z Francji. Ale nas i tak duma rozpiera. Brawo, brawo, gratulujemy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dory Papi na antenie Radia Gra. Tak akurat idealnie pod tę dość gorącą aurę w Polsce.
1: No ale przyznaj się, że podśpiewałaś przed chwilą tutaj. Tak, no. Sąsiedzi za ściany słyszeli na bank.
0: Ja czuję tutaj takie rytmy.
1: To ja poczuję Where is the Love, bo to jest jeden z numerów, które zagramy jeszcze przed 8. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Mamy to. Upały oficjalnie wracają do Wrocławia. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Według prognoz w najbliższych dniach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy nie spadnie poniżej 16 miejscami, osiągając nawet 20. Dziś we Wrocławiu w cieniu około 33 kreski powyżej zera ciśnienie w miarę stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1019 hektopaskali.
14: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Rano i dobrze od samego rana. Temperatura rośnie w całym Wrocławiu. No i te upalne dni dają nam się we znaki. Dopiero prawdopodobnie niedzielne popołudnie według prognoz mogą przynieść nam zmianę pogody na Dolnym Śląsku. Końcówka tygodnia przyniesie przelotne opady i także miejscami burze.
1: Ale do tego czasu temperatura będzie tylko wzrastać. Co tam te brytyjskie, londyńskie, podlondyńskie rekordy? U nas to są dopiero wyniki. Czy pobijemy rekord, który to był z sierpnia 2015 roku? Oby nie, wtedy, przypomnijmy, odnotowano 38,9. Jak każdy mężczyzna tyle ma, to już go w zasadzie zmiata z planszy, nie?
0: No. Przy takich temperaturach to warto mieć przy sobie jednak bidon albo nawet zwykłą butelkę z wodą, którą napełnicie później bez problemu zwykłą wrocławską kranówką. A poidełka z darmową wodą znajdziecie także na mieście, na przykład na Placu Dominikańskim, na Placu Solnym, no i przy Hali Stulecia. W takim razie co? Na zdrowie i do dna.

0: Jason Derulo w Radiu Gra, to już w zasadzie za nami, a my zbliżamy się do godziny 8:00. Tu najświeższe informacje. Tak przyglądając się rozgrywkom na mundialu, dla tych, którzy generalnie piłki nożnej nie lubią, bo są takie osoby na świecie.
1: No to, są.
0: To prawda? Teraz zaczęła się jakaś masakra. Słuchajcie, do tej pory grali jeden mecz, a teraz dwa równolegle grają. Nie wiadomo na co patrzeć.
1: Jak tutaj sobie dać radę z
0: jak
1: tym?
0: Żyć?
1: Ja nie wiem. Na szczęście mamy nasze serwisy, nasze raporty. No i w takim razie zapraszamy już za chwilę o pełnej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 25 dzień czerwca, na zegarach jest 8:00. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, gdzie przed zakończeniem roku szkolnego spotkali się przedstawiciele kuratorium i służb. Powodem rozpoczynające się wakacje. W całym regionie rok szkolny zakończy około 50 tysięcy uczniów. To już jutro, a wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek.
15: Mamy około 1500 już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów harcerskich, różnych innych organizacji, ale także półkolonii, kolonii i wszelkich innych wypoczynków. Za granicę pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 164 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
14: Mówiła Radiu Gra Ewa Skrzywanek, Dolnośląska kurator oświaty.
16: Twoje sprawy.
14: Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie, około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przypominają o regularnych badaniach profilaktycznych. To potrzebne, bo jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, mężczyźni nadal badają się zbyt rzadko.
17: Nie wiemy tak do końca, dlaczego tak jest. Kobiety nie mają z tym żadnego problemu, chodzą systematycznie, przynajmniej wiele z nich, do ginekologa. Natomiast mężczyźni mają jakieś dziwnego rodzaju opory. I inna sprawa, że my chcemy, żeby mężczyźni zgłaszali się do nas, czyli do urologów, nie wtedy, kiedy mają objawy wskazujące na jakąś ciężką chorobę, tylko wtedy, kiedy im nic nie dolega. No a nikt jakoś nie ma ciekawości, żeby pójść do lekarza wtedy, kiedy czuje się zupełnie zdrowo, więc być może tutaj ten problem można by też tak ująć.
14: Uniwersyteckie Centrum Urologii Wrocławskiego USK wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy rozpoczęły współpracę, a wszystko na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podpisane zmienione porozumienie otwiera nowe możliwości realizacji projektów naukowych, edukacyjnych i profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym. Współpraca pozwoli na wymianę wiedzy oraz rozwój umiejętności studentów, kadry akademickiej i funkcjonariuszy. To także, jak twierdzą obie strony, krok w kierunku promowania służby w policji wśród absolwentów uczelni oraz praktycznego stosowania badań w pracy oleśnickich policjantów. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
3: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych, nie podając przy tym żadnych oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych.
14: Tyle Paweł Żuchowski. W poranku w Radiu Gra czas na kolejny raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Meksyk po raz pierwszy w historii kończy mundialową grupę z kompletem zwycięstw. Na zakończenie fazy grupowej Meksyk na Estadio Azteca pokonał Czechy 3-0. Drugie miejsce w tej grupie niespodziewanie dla RPA po pokonaniu 1-0 Korei Południowej. Swoją grupę wygrywa Brazylia. W nocy 3-0 ze Szkocją Maroko pokonało 4-2 Haiti. A w grupie B Szwajcaria wygrywa 2-1 z Kanadą. Obie drużyny awansem, podobnie jak Bośnia i Hercegowina wczoraj 3-1 z Katarem. Dziś kolejne mecze. Kibice będą mogli śledzić dwa spotkania w ramach rywalizacji w grupie E. O 22:00 na boisko wyjdą reprezentacje Curaçao oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Równolegle rozpocznie się mecz Ekwadoru z Niemcami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
14: Słonecznie i już bardzo ciepło we Wrocławiu. Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się między 21 a 22 kreską powyżej zera. Temperatura maksymalna dziś w stolicy Dolnego Śląska w granicach 33 stopni Celsjusza i to w cieniu. Ciśnienie oscylować będzie wokół wartości 1018 hektopaskali. W miarę stabilny wiatr słaby.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Przeciąga się nieco teraz.
1: Ostatnie rozciąganko. O, właśnie, polecam, tak to polecam. No, o poranku trzeba robić takie rzeczy. Ja wiem, jak to jest za biurkiem. A już po ósmej. Oliwia Ciszewska.
0: Takie rzeczy inne też trzeba robić. Piotrek Olszowski. Kawę trzeba zrobić. Gramy. O.

0: Ja się staram powiedzieć.
1: Hity pełne energii od samego rana w radiu gra. Lecimy dalej, moi drodzy, bo nasza polska armia rośnie w siłę i zakupiła właśnie nowe drony, tak nie do końca normalnie wyglądające, maszyny latające V-BAT. Wyróżniają się tym, że są oczywiście sterowane bezzałogowo i mogą latać w warunkach silnych zakłóceń oraz trudnej pogody.
2: Tak patrzę sobie teraz na zdjęcia tych dronów, to w sumie się nie dziwię, że takie wspaniałe chmury się rozstępują na widok drona przypominającego, no właśnie, to tak wygląda jak, nie wiem, jakiś odwrócony nietoperz.
1: Taki spadający? Nie, no oby nie. No i oby tylko operatorzy tych dronów nie polegali tylko na echolokacji.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do playlisty dobrej czwartkowej. Tymczasem breaking news, choć niektórzy pewnie już słyszeli, Iga Świątek odpadła i to już w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. A przecież już za chwilę Wimbledon będzie.
1: Właśnie.
0: Iga miała potrenować na trawie, no i nie wyszło.
1: O, tak, tak. Miała potrenować, no, ale wiesz, no, może wyszło, tylko my nie rozumiemy tej strategii. Wiesz, tak sobie zaczęłam myśleć, może usypia czujność rywalek.
0: I trenuje odpada.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
12: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
13: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest Gra FM.

0: poranku, najlepiej na 95.1 FM, Radio Gra Wrocław. Polecamy, tak samo jak polecamy latać z naszego lotniska. O. Ponieważ kolejne sukcesy. Port lotniczy Wrocław zdobył prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie. Eksperci nazywają to nawet lotniczym Oscarem.
1: Pięknie. Słuchajcie, żaden inny port w kraju nie zdobył takiego tytułu w ponad 20-letniej historii konkursu. Wrocław mistrzem Polski i Europy nawet.
0: No właśnie, a wyniki udało się wykręcić pomimo tego, że lotnisko było całkowicie zamknięte w zeszłym roku przez 40 dni. No i wrocławski port obsłużył rekordowo prawie 5 milionów pasażerów. A inni mówią, że się nie da. Radio

0: Rosyjski Just the Way You Are to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami już patrzymy Roxy i Faust na szeroką wodę. Wypłyniemy razem z nimi.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99, teraz tylko 7,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
20: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Słonecznie i już bardzo ciepło we Wrocławiu. Rtęć na redakcyjnym termometrze Radia Gra zatrzymała się między 21 a 22 kreską powyżej zera. Temperatura maksymalna dziś w stolicy Dolnego Śląska w granicach 33 stopni Celsjusza i to w cieniu. Ciśnienie oscylować będzie wokół wartości 1018 hektopaskali. W miarę stabilny wiatr słaby.
0: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy w radiu, gra na tej fali o 9:00 kolejnej informacji u nas. Tymczasem po sieci nadal niesie się historia z jednego z serwisów samochodowych pod Krakowem. Otóż w kolejce do serwisu stanął tu w ostatnich dniach wyjątkowy klient. Był to sam Andrzej Duda. Były prezydent przyjechał swoim Porszakiem na polerowanie reflektorów.
1: I tak w blasku, nie reflektorów, ale samego prezydenta postanowili ogrzać się nieco pracownicy i właściciele serwisu. Selfiak z panem prezydentem szybko pojawił się w internecie.
0: Każdy by takiego chciał.
1: Właśnie, a klient podobno z usługi zadowolony. O co tam chodziło?
0: O polerowanie reflektorów. Wiesz, tak żeby ładnie świeciły.
1: I rozświetlały drogę po zmroku. Zwłaszcza jak widoczność utrudniać będzie ostry cień mgły.

0: czwartego poranku, a my tymczasem zbliżamy się już do godziny dziewiątej. Kolega się tutaj ze mnie naśmiewa troszkę między piosenkami.
1: To są życzliwe uśmiechy. To są życzliwe uśmiechy.
0: No dobrze, w takim razie my życzliwie także zbliżamy się do kolejnego raportu, prognozy pogody, no ale ta, myślę, na razie nie zaskoczy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Już 9:00, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
11: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. Na początek ważne informacje dla kierowców. Najpierw autostradowa obwodnica Wrocławia, gdzie na odcinku między węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ w pobliżu Mostu Rędzińskiego doszło do pożaru pojazdu dostawczego. Jeden pas ruchu w kierunku Kudowy jest zablokowany. Można przejechać pozostałymi dwoma, natomiast korek sięga do węzła Wrocław Północ. Natomiast na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w pobliżu Kątów doszło do awarii pojazdu ciężarowego. W wyniku tej awarii zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Można przejechać wyłącznie lewym. Korek tworzy się już od wysokości Kostomłotów. A teraz zmieniamy temat i wracamy do wrocławskiego USK Przybrowskie, gdzie oficjalnie uruchomiono kardiologię i kardiochirurgię dziecięcą w Instytucie Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego.
12: Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
11: Mówił Radiu Gra doktor nauk medycznych Paweł Cześniewicz, kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej.
13: Radio Gra ostrzega.
11: Fala upałów nie odpuszcza, ma być jeszcze goręcej, dlatego pamiętajmy o nawodnieniu, właściwym ubraniu oraz unikaniu słońca. Dziś termometry w cieniu we Wrocławiu mają pokazać do 33 stopni Celsjusza.
14: Unikajmy wysokich temperatur. Te newralgiczne godziny, czyli 10-15, spędzajmy w domu. Pijmy izotoniki, pijmy chłodne napoje. Generalnie dużo spożywajmy napojów, ale jeżeli woda, to woda mineralna, nie źródlana, bo ona zabiera właśnie mikroelementy. To właśnie napoje izotoniczne, właśnie również ze wszystkimi składnikami mineralnymi i witaminami, które uzupełniają nam braki właśnie tych substancji, które wynikają z nadmiernego pocenia się przy tych właśnie wysokich temperaturach.
11: Apelował dr Paweł Gawłowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: W Senacie dziś odbędzie się głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Prace ruszyły wczoraj. Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogą zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej. Senacka większość chce, by ustawa ekspresowo trafiła na biurko prezydenta.
9: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
11: Mówiła wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat. Głosowanie nad projektem odbędzie się dziś. I na koniec informacja dla zmotoryzowanych. Na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw. Za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Zatem będzie drożej dziś. Jeszcze benzyna stoi maksymalnie po 5,96. Diesel kosztuje 6,11 zł za litr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Wiatr lekko powiewa we Wrocławiu. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra już 24 kreska na plusie. W najcieplejszym momencie czwartku według prognoz ma dziś pokazać 33 stopnie Celsjusza. Tylko to temperatura oczywiście prognozowana w cieniu. 1018 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Wiatr słaby, biometr niekorzystny ze względu na obciążenie gorącem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Dziękujemy!
10: Dziękujemy! Ale to na razie czwartek. Czekaj, to wiesz, to jutro będziemy dziękować za cały tydzień.
15: Dziękujemy za wspólny poranek naszym słuchaczom i słuchaczkom.
10: O. Tak, czwartkowy poranek uważamy za zakończony, choć zachęcamy was, żebyście zostali jeszcze z Mariuszkiem. Mhm.
15: I polecamy się na jutro. W piątek będzie ogień.
10: Oj, tak.
15: W pogodzie. Piotr Kolszowski.
10: I Oliwia Ciszewska. Pa, pa!

0: Shania Twain w Radiu Gra. Dzisiaj czwartek, 25 dzień czerwca. Wszyscy czekamy na wakacje, wszyscy czekamy na urlopy. No jak się okazuje, wcale nie wszyscy, bo państwo w zeszłym tylko roku wydało ponad 84 miliony złotych na ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy. W niektórych firmach tego bardzo pilnują, jak się okazuje, nie wszędzie najwięcej niewykorzystanych urlopów mają takie grupy zawodowe. Służba cywilna, pracownicy cywilni, a także żołnierze i funkcjonariusze, i to właśnie w policji znaleźli się rekordziści, którym wypłacono ekwiwalenty za urlopy. Na trzecim miejscu 356 tysięcy złotych, ktoś z miejsca drugiego dostał 407 tysięcy złotych, a rekordzista pobrał ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 680 tysięcy. To za ile urlopów to było? No wyobraźcie sobie, ile to musiało być lat. Tyle lat bez remontu. No ciekawe, co na to żona. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Rod Stewart.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Po reklamie.

0: północy wejdźmy na dach, by pod gołym niebem spać. Takie były słowa piosenki. No dzisiaj spokojnie, dzisiaj da się. Dzisiaj we Wrocławiu o północy jeszcze 22 stopnie na plusie. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Teraz jednak przypomnę o potańcówce, która czeka nas w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Kolejna wrocławska potańcówka. Tym razem na Placu Gołębim w Rynku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. I mieszkańcy, i goście. Wstęp na wrocławskie potańcówki jest darmowy, a zabawa przy hitach do tańca będzie trwała w najbliższą sobotę od 18 do 22. Za chwilę obiecana prognoza pogody, potem Rihanna. Do tańca, jak najbardziej.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Wiatr lekko powiewa we Wrocławiu. Na redakcyjnym termometrze radia gra już 24 kreska na plusie. W najcieplejszym momencie czwartku według prognoz ma dziś pokazać 33 stopnie Celsjusza. Tylko to temperatura oczywiście prognozowana w cieniu. 1018 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Wiatr słaby, biometr niekorzystny ze względu na obciążenie gorącym.
14: Gra FM.

Gorące hity na gorący dzień. Swedish House Mafia w radiu gra. A teraz jeden z myków na upały. Otwierać okna czy zamykać w trakcie upału? Specjaliści mają jedną konkretną radę. Podczas dnia trzymaj okna zamknięte i zasłonięte, żeby ograniczyć nagrzewanie wnętrza. Otwieraj po zachodzie słońca, kiedy powietrze jest chłodniejsze i takie chłodne powietrze wypełni nam wtedy mieszkanie. Dom będzie działał, piszą, jak chłodziarka. Nocą magazynuje chłód, który rano daje ulgę. To ja tylko jeszcze dodam, że dzisiaj to wcale nie będzie najgorętszy dzień tego tygodnia.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Idziemy w stronę 10:00. Będzie najnowszy raport. Potem wracamy do grania. Potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej,

0: wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Gra, pozdrawiamy o 10:00 i zapraszamy na najnowsze wydanie raportu. Mamy też świeżą prognozę pogody.
5: Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. A informację o przekazaniu środków podał Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska zostaną przeznaczone na wsparcie osób w kryzysie bezdomności oraz rozwój centrów usług społecznych. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńcze, z których skorzysta około 2700 osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świeżawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich, Strzelina i Obornik Śląskich. A teraz w raporcie Radia Gra zapowiedź rozpoczęcia remontu ulicy Szybowcowej we Wrocławiu. To druga inwestycja w ramach programu Wrocław na dobrej drodze 2026, która powinna ruszyć już w te wakacje. Szybowcowa to ważna osiedlowa arteria na Gondowie, z której codziennie korzystają mieszkańcy dojeżdżający do licznych punktów usługowych i handlowych. Remont ulicy był jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów mieszkańców. Wcześniej w ramach poprzednich edycji programu wyremontowane zostały już ulice Balonowa, Bajana, Drzewieckiego oraz Chorbaczewskiego. Prace na Szybowcowej mają poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej części miasta.
6: Radio Gra poleca.
5: A polecamy wrocławianom planującym turystyczne podróże po regionie, by może już nawet w ten weekend wybrali się do Zamku Czocha. Wówczas macie okazję być jednymi z pierwszych, którzy będą mogli skorzystać z nowego tajnego przejścia. Po wielu miesiącach przygotowań i analizy dokumentów pracownicy warowni skuli ścianę w najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej. Wiedzieli, że znajduje się tam łącznik z pracownią niemieckiego architekta Bodo Ebharta. Kiedy ruszyło burzenie ściany, pani Mariola akurat zwiedzała zamek.
7: Zajrzała pani w tą nową, odkrytą dziś skrytkę. Jak się podobało?
8: No podobało się. Ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie myślałam, że ten zamek zachował się w takim stanie. I to, co pani przewodnik mówi, że tyle tych przejść, no i my mamy właśnie tą szansę dzisiaj zajrzeć w to 19 przejście.
7: Historyczna chwila.
8: No historyczna, no rewelacja. Wspaniałe miejsce, naprawdę nie wiedziałam, chyba za mało jeszcze czytam. Należy rozreklamować to miejsce, bo tu w zasadzie jest wszystko oryginalne.
5: Z panią Mariolą rozmawiała Martyna Czerwińska.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
9: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
10: poważnego. A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
9: No nie widać jej. Nie widać.
5: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Marek Balicki. 27, kreska powyżej zera już na wrocławskich termometrach, a nie wykluczono, że w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna, i to w cieniu, sięgnie 33 kresce. Tak wieszczą prognozy, a wyglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, wokół nad miastem piękne, soczyste słońce, błękitne niebo i ani jednej chmurki.
4: Dzień dobry, witajcie. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Mamy czwartek, 25 czerwca. Jakoś tak dzisiaj wszystko idzie łatwiej i lżej. Może to już wizja weekendu, może to już wizja wakacji, które właściwie pukają już do drzwi. Jeszcze raz dzień dobry. Teraz Kygo, a w tej godzinie także Sobel, będzie też zespół Queen.

0: Abba, Dancing Queen w radiu gra. Upalny weekend przed nami. Słuchajcie, jak się tak przyzwyczajimy do tych wysokich temperatur, bliskich 40 stopni, to wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby przenieść się do Dubaju. I to na stałe, bo właśnie czytam, że wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Gdyby ktoś był zainteresowany, obniżki sięgają nawet milionów dolarów. No, tylko ktoś zapomniał dodać, że jeżeli coś stanieje z 30 milionów do 25 milionów, to i tak dalej jest bardzo drogie.
1: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Uwaga, super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Dobre tempo, Kind of Magic i Queen. Za chwilę jeszcze podkręcimy, za chwilę Bob Sinclair. A jeżeli ktoś lubi tańczyć, bez względu na to, do jakiego tempa, to podpowiem, że w ten weekend w samym centrum miasta, na skwerze Wrocławianek, działać będzie parkiet taneczny. I to przez 3 dni, już od jutra do niedzieli włącznie. Tam będą się odbywały pokazy taneczne. Tam będzie można wziąć udział w lekcjach tańca, czyli nauczyć się czegoś i tańczyć jeszcze lepiej. A także porozmawiać o tańcu od hip-hopu przez breakdance po tańce latino, a nawet tańce ludowe. A to wszystko zupełnie za darmo. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. To jeszcze raz podpowiem, od 26 do 28 czerwca na skwerze Wrocławianek. Darmowe lekcje tańca i nie tylko. No to zgodnie z obietnicą. Teraz Bob Sinclair w sam raz pod nóżkę.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Gdyby komuś brakowało mocy, to u nas znajdzie hity pełne energii. Starship w radiu gra. Nie tylko mocy nam trzeba w takie gorące dni, ale także wody. Mówi się, że zwykle człowiek powinien wypijać około 2 litrów wody dziennie, ale przy takich temperaturach, jakie nas czekają, jakie mamy, tej wody powinno być jeszcze więcej. Lekarze apelują, żebyśmy podczas upałów pili nawet 3,5 litra wody dziennie, żeby nie dopuścić do odwodnienia. No wiadomo, człowiek nie wielbłąd, pić musi.
1: Reklama.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: 27. kreska powyżej zera już na wrocławskich termometrach, a nie wykluczono, że w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna i to w cieniu sięgnie 33. kresce. Tak wieszczą prognozy, a wyglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, wokół nad miastem piękne, soczyste słońce, błękitne niebo i ani jednej chmurki.
14: To jest Gra F.

Głos należy do EJ i słyszymy go także w mundialowym przeboju nagranym w duecie z Andreą Bocellim. Co tam dzisiaj na Mistrzostwach Świata? Dzisiaj Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador Niemcy o 22:00. O 1:00 w nocy Tunezja z Holandią i Japonia ze Szwecją, a o 4:00 Turcja, USA i Paragwaj, Australia. No dzisiaj mecze takie bardziej dla nocnych marków. Gramy dalej, teraz Fancy, a do 11:00 także Artur Gadowski.

0: reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Gra, za co bardzo dziękujemy. Mamy 11. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
4: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Na drodze krajowej numer 8 pod Wrocławiem na odcinku pomiędzy Jordanowem a stolicą Dolnego Śląska prowadzone są prace drogowe związane z naprawą nawierzchni. Drogowcy pracują w Kobierzycach i z powodu prac wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 5 godzin.
5: Temat dnia w Radiu Gra.
4: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym otwarto Klinikę Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. Ośrodek ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi Radiu Gra kierownik kliniki doktor nauk medycznych Paweł Cześniewicz, to odpowiedź na potrzeby pacjentów. Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie.
6: Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają.
4: Dodał dr Paweł Cześniewicz, szef Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej wrocławskiego USK.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Jutro koniec roku szkolnego. Uczniowie z Wrocławia i regionu rozpoczną wakacje, a przedstawiciele kuratorium zapowiadają kontrolę zorganizowanych wyjazdów.
7: Dla państwa rodziców, którzy zapisujecie dzieci, bądź zapisaliście na wypoczynek letni, przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone, nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją. Kuratorium będzie pełniło cały czas przez okres wakacji dyżury. Przewidujemy kontrole planowe wszelkich form wypoczynku na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie grupy będą także kontrolowane w innych województwach poprzez współdziałanie z innymi kuratorami.
4: Mówiła Radiu Gra Ewa Skrzywanek, Dolnośląska kurator oświaty. A teraz w raporcie informacje ogólnopolskie. Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak?
8: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego. Takie właśnie rozwiązanie miał na myśli premier, tylko sugerując odmowę kontrasygnaty.
4: Tłumaczył Tomasz Skory.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Przypominamy przed południem, że m.in. dla Wrocławia obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o upałach. Dziś 32, a nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu mogą pokazać termometry. Czwartek bardzo słoneczny, ze słabym wiatrem i w miarę stabilnym ciśnieniem. 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Im głośniej słuchacie radia, im bardziej, im mocniej pracują membrany, tym mamy większy ruch powietrza i większe chłodzenie. Także warto zrobić głośniej. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w Radiu Gra. Na początek tej godziny Nicki Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, potem jeszcze Oscar Sims, Taylor Swift i Cher.

0: i wszystkie trolle tańczą. No bo przypomnę, że to piosenka z filmu Trolle, Can't Stop the Feeling i Justin Timberlake w Radiu Gra. Tańczymy z radochy, że kończy się rok szkolny, że za chwilę urlop. A jak czytam, urlop na terenie Polski planuje 34% rodaków. Większość, 47%, wyjedzie nad polskie morze, 32% w góry, a 16% na Mazury. Ale w walce morze czy góry wygrywa pierwsze. Nad polskim morzem wakacje zamierza spędzić aż 47% z nas. Także morze górą.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz radia, gra FM. A ty

0: Nie każdy wybryk da się skwitować takim ups, o czym już w tym roku Britney przekonała się na własnej skórze. Tu Radio Gra, idziemy w stronę weekendu, a w ten weekend oprócz upałów oczywiście także Wrocław pełen smaków, czyli kulinarne święto w rynku. Jak smakuje Wrocław? Będzie można odpowiedzieć sobie na takie pytanie 28 czerwca. Rynek wypełni się smakami, aromatami i no oczywiście spotkaniami z różnymi ludźmi. Trzeba tylko wpłacić symboliczną cegiełkę i kosztować różnych wspaniałych dań. Przypomnę, to będzie w najbliższą niedzielę. W akcji uczestniczy 20 restauracji i cukierni. No, mam nadzieję, że lody i zimne napoje też będą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Usher w Radiu Gra, a ja tymczasem czytam o żółwiu rekordziście. I tak sobie myślę, że z żółwia to powinniśmy akurat w te upały brać przykład. I robić wszystko bez pośpiechu i bez spiny. Ale ten żółw ma na imię Jonathan. To najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Ma co najmniej 194 lata. Już tylko 6 lat brakuje mu do 200. Osobnik został właśnie wpisany na listę rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Przypomnę, ma przynajmniej 194 lata. No taki stary to na pewno jeszcze pamięta i gadu gadu i naszą klasę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: Przypominamy przed południem, że m.in. dla Wrocławia obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o upałach. Dziś 32, a nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu mogą pokazać termometry. Czwartek bardzo słoneczny, ze słabym wiatrem i w miarę stabilnym ciśnieniem. 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra.

0: jedna osoba pewnie pomyślała: oj, kiedyś to były przeboje. No teraz też są, tylko zupełnie inne. Hity pełne energii wracają po raporcie. Na początek kolejnej godziny Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
13: Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj czwartek, to już 25 dzień czerwca, mamy południe i mamy najnowszy raport. Zapraszam.
14: Rafał Jędraszek przy mikrofonie. Raport. Zaczynamy od utrudnień, jakie od najbliższego weekendu czekają na wrocławskich kierowców. Na ulicy Bożego Ciała od soboty w rejonie Teatru Lalek ruch samochodowy będzie odbywał się tylko jednym pasem. Powodem są rozpoczynające się roboty związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej o długości około 300 metrów, która połączy właśnie ulicę Bożego Ciała, widoki Świdnicką, a także przejdzie przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę oświetlenia, odwodnienia, organizacji ruchu oraz dostosowanie infrastruktury do nowego układu drogowego. Powstaną także miejskie kanały technologiczne, wyniesiony przejazd rowerowy oraz nowe przejście dla pieszych. Koszt prac przekroczy 2 700 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko lekarzowi psychiatrze z Dolnego Śląska, który miał wystawiać recepty na środki opioidowe i psychotropowe w zamian za łapówki. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Prokuraturę Rejonową Wrocław-Psiepole wykazało, że lekarz wystawił recepty na blisko 200 tysięcy tabletek narkotycznych osobom bez wskazań medycznych. W sprawie zatrzymano dwie osoby, lekarza i osobę wręczającą łapówki. Usłyszeli łącznie ponad 6700 zarzutów dotyczących korupcji i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. W trakcie postępowania zabezpieczono ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Za popełnione przestępstwa lekarzowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
1: Twoje sprawy.
14: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu apeluje: panowie, badajcie się. Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie to fakt, a około 5 tysięcy zgonów przez zbyt zbyt późne rozpoznanie choroby. To bardzo poważna liczba.
2: My zalecamy badania okresowe raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie, w bliskiej linii pokrewieństwa. I zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
13: Czy te badania są bolesne?
2: Nie, to nie są bolesne badania. Standardem jest oznaczenie stężenia antygenu sterczowego, czyli PSA w surowicy krwi, no i badanie per rectum.
14: Zalecał i apelował o badania profilaktyczne profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii Wrocławskiego USK, a rozmawiała z nim reporterka Radia Gra Paulina Schneider. Słuchacie raportu, w nim teraz piłkarski mundial. Mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej Patryk Serwański.
15: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
14: A przypomnijmy, w turnieju oczywiście nadal świetnie spisujące się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu. Dziś późnym wieczorem Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Później mecze Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia i Turcja, Stany Zjednoczone. Piękny, słoneczny czwartek, no ale bardzo gorący i tak jak spoglądamy na redakcyjny termometr Radia Gra już o tej porze, a wskazuje blisko 30 kreskę, to nie bardzo się chce wychodzić z naszych klimatyzowanych pomieszczeń na ten gorąc, a gorąc oznacza niekorzystny biometr. Ciśnienie nieco powyżej normy 1019 hektopaskali na barometrach, do nocy jednak delikatnie spadnie, a w nocy, i to wracając do temperatury, to ta spadnie najmniej do 20 kreski.
0: Pominamy o nawadnianiu. Lekarze polecają nam w takie upały przynajmniej 3,5 litra wody. No i do tego warto raczej chronić się w cieniu niż chodzić w słońcu. Dzień dobry, witam pogodnie. Mariusz Pucyło, pozdrowienia dla solenizantów. Dzisiaj imieniny mają Dorota, Łucja i Prosper. Pozdrawiamy i gramy teraz Dawid Podsiadło. Jest!

0: manewry bady, bady to bady. O, na takich piosenkach to można się uczyć języka angielskiego. Blue System w Radiu Gra, a my teraz pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. A 25 czerwca urodził się m.in. George Michael. Gdyby żył, dzisiaj świętowałby 63. urodziny. George Michael urodził się 63 lata temu, a 43 lata kończy Joanna Klepko. Ktoś mógłby zapytać, a kto to jest? Wszyscy ją znamy. Tyle, że pod pseudonimem Cleo. Cleo świętuje dzisiaj 43 lata, a natura człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, jest dość skomplikowana, czytamy w horoskopie, i niełatwo go zrozumieć osobom postronnym. Jest bardzo uczuciowy, ale zmienny. Podlega też zmiennym nastrojom. Ma za to umiejętność nawiązywania kontaktów towarzyskich w błyskawicznym tempie. To oczywiście zaleta, a wadą według horoskopu jest brak rozwagi i ostrożności w większości życiowych sytuacji. Także życzymy tego i wszystkiego najlepszego, a za chwilę w prezencie Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
4: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
5: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
6: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
5: Słuchasz radia, gra FM.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: 70 Fiacików 126P ma wyruszyć z Wrocławia w drogę przez Europę i Polskę w charytatywnym celu. Chodzi o pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W tej akcji biorą udział m.in. Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, Krzysztof Diablowodarczyk i Rezi, czyli Remigiusz Wierzgoń. Spotkać gwiazdy i podziwiać maluchy, przypomnę, będzie można w najbliższą niedzielę pod halą stulecia od 10 do 15. Aż 70 maluchów, no... Mały, ale wariat.

Barcelona i Pectus w Radiu Gra. Zwykle mają tam cieplej, ale nie teraz. Dzisiaj w Barcelonie tylko 30 stopni. A ile u nas? O tym za chwilę w najnowszej prognozie. Potem Phil Collins.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.
9: Piękny, słoneczny czwartek, no ale bardzo gorący i tak jak spoglądamy na redakcyjny termometr, radia gra już o tej porze, a wskazuje blisko 30 kreskę, to nie bardzo się chce wychodzić z naszych klimatyzowanych pomieszczeń na ten gorąc, a gorąc oznacza niekorzystny biometr. Ciśnienie nieco powyżej normy 1019 hektopaskali na barometrach, do nocy jednak delikatnie spadnie, a w nocy, i to wracając do temperatury, to ta spadnie najmniej do 20 kreski.
10: Słuchasz radia, Gra FM.

Numer, który naprawdę niesie radość. Felix Jen i Walk With Me. Jest radocha, bo to przecież już jutro kończy się rok szkolny. Zaczynają się wakacje. Wiele osób zaczyna urlopy. A do tego mamy prawdziwie wakacyjną pogodę. Także jest dobrze. Słyszymy się jutro w piąteczek, piątunio. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się upałom.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackio TS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackio TS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: I to już 13 na zegarach w czwartkowe popołudnie w radiu Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy raport.
17: Daniel Chawrylenia, witam. Będziemy razem do 18. Popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla emerytów. Jeżeli dostaliście list od ZUS, warto się z nim zapoznać. To decyzje dotyczące waloryzacji i informacje o 13. emeryturze. Jak mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, to wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu.
18: Warto sobie te listy przeczytać, albowiem tam jest informacja o wysokości emerytury, o wysokości pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Tych listów w całej Polsce wysłaliśmy ponad 8 milionów, tylko na Dolnym Śląsku 644 tysiące i takie listy wysyłamy naszym klientom każdego roku.
17: Przypomnijmy, waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.
19: Radio Gra ostrzega.
17: Dolny Śląsk przygotowuje się na falę upałów. Gorąco jest już dziś, ale w weekend temperatura może dochodzić do 40 stopni w cieniu. Wrocław jest gotowy na tak wysokie temperatury. Na rynku pojawiły się na przykład kurtyny wodne, ale eksperci są zgodni. Jeżeli nie musimy, to w taką pogodę nie wychodźmy z domu. Radzi kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym dr Janusz Sokołowski.
20: To zalecenie dotyczy oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. odwodnić się, a jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
17: Pamiętajmy też o zwierzętach, które łatwo mogą poparzyć łapy od nagrzanego betonu. Nie wychodźmy z nimi na spacery pomiędzy 10 a 17. Zmieniamy temat. Kolejny wrocławski tramwaj ma kolejnego patrona. MPK Wrocław upamiętnia w ten sposób reprezentantów świata kultury. Wcześniej wrocławianie mogli już przejechać się tramwajami imienia Andrzeja Weligórskiego czy Jerzego Grotowskiego. Teraz na tory wyjechał pojazd zadedykowany Urszuli Kozioł, wybitnej poetce i pisarce, wielokrotnie nagradzanej, co podkreślał w trakcie uroczystości nadania imienia kolejnemu tramwajowi prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
0: Żeby też tylko wspomnieć literacką nagrodę Nike z 2024 roku za tom Raptularz, jednocześnie wielokrotnie nagrodzona chociażby wrocławską nagrodą Silesia. Nie bez przyczyny też, nawiązując do tego największego wyróżnienia, jaką jest literacka nagroda Nike w numerze taborowym tramwaju, który będzie nosił imię pani Urszuli Kozioł, jest zaszyta data przyznania, czyli w numerze 3324, to 24 symbolizuje rok przyznania tego wspaniałego wyróżnienia.
17: Dodajmy, że Urszula Kozioł to już 21. patronka wrocławskiego tramwaju.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na co Ukraina przeznaczy te pieniądze? Posłuchajmy.
4: Przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
17: Tyle Michał Radkowski. Na wrocławskich termometrach 30 kreska nad zerem, w czwartek temperatura maksymalna dojdzie do 32 stopni. Pamiętajcie, że do niedzieli obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. W weekend we Wrocławiu prognozowane jest nawet 39 stopni Celsjusza. A jak zadbać o siebie w taką pogodę? Dowiecie się m.in. z raportów Radia Gra. Polecamy się Waszej uwadze.
16: Ciepło, ciepło, coraz cieplej, coraz bardziej gorąco, aż zabraknie nam tego stopniowania, bo słupki rtęci nie odpuszczają. Będzie z każdym kolejnym dniem jeszcze bardziej upalnie we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jak i w wielu miejscach w Polsce. Zatem orzeźwiająco mówię dzień dobry po 13 w Radiu Gra w czwartek. Kłaniam się, pojedynczy zer na początek. Magnetic, Marcin Miśniecki, dzień dobry. Jesteśmy razem do 18.

0: Ta dama nazywa się Kasia Cerkwicka. To są hity pełne energii w radiu Gra FM. Dzisiaj będzie o potańcówce, będzie o koncertach nad Odrą, będzie też o tym, jak się chronić przed upałami, bo przecież nie wszystkim one służą. Za chwilę startują wakacje, no więc będę polecał miejsca, wydarzenia, w których szczególnie w piątek, sobotę we Wrocławiu dziać się będzie bardzo dużo. Zajrzymy sobie także, jak zdążymy do ogrodu botanicznego, aby podziwiać dziwidło, bo tak się nazywa pewna wyjątkowa roślina, którą można obserwować online, tak nawiasem mówiąc. Te i nie tylko te tematy, a i oddamy głos mieszkańcom Wrocławia, naszej sądzie, to już całkiem niedługo. Pozostańcie więc z nami, gramy też orzeźwiająco.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: Teraz uwaga, czas na naszą sondę. Dzisiaj zaglądamy do szafy, nie jednej szafy, bo według badań co czwarte ubranie w niej się znajdujące, uwaga, drogie panie, panowie też, nigdy nie zostało przez nas założone. Czy w waszej szafie jest podobnie? Posłuchajcie.
1: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
2: Zdarza się. I wtedy oddaję.
3: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
2: A myślę, że nie.
4: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
1: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
3: Nigdy nie noszonych?
1: Tak, właśnie.
3: Skąd się tam wzięły?
1: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
3: O, promocja.
1: No, coś takiego właśnie.
3: Kusi, korci.
1: Dokładnie.
3: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
1: No, dokładnie tak jest.
0: Nic dodać, nic ująć. A może czas, żeby zrobić przegląd szafy? Może to jest właśnie ten dzień.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Z Gromi w Radio Gra FM. Przed nami kolejna runda PG Ekstraligi. Słuchajcie, mecze niektóre zostały przełożone ze względu na upalną aurę, która ma w niedzielę szczególnie nawiedzić cały kraj. Ten temat wróci jeszcze przed godziną 14, a wrocławianie podejmą Grudziądz. O tym meczu także jutro, który będzie się na Olimpico. Trochę więcej za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Na wrocławskich termometrach 30 kreska nad zerem, w czwartek temperatura maksymalna dojdzie do 32 stopni. Pamiętajcie, że do niedzieli obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. W weekend we Wrocławiu prognozowane jest nawet 39 stopni Celsjusza. A jak zadbać o siebie w taką pogodę, dowiecie się m.in. z raportów Radia Gra. Polecamy się Waszej uwadze.

0: Już jutro startuje kolejna runda PGA Ekstraligi. Ważne spotkanie dla nas, dla wrocławian, bo na Olimpico Wrocław podejmie Grudziądz, który jest no rewelacją tej edycji rozgrywek, na tym przynajmniej jej etapie i pułapie. Jutro o godzinie 20:30, więc upał już nie powinien być taki intensywny i tak doskwierać. Będzie po prostu to przyjemny, mam nadzieję, wieczór, także z dobrą dawką tych żużlowych emocji, bo na olimpijskim Betar Sparta podejmie GKM Grudziądz 20:30, a przypomnę, że wrocławianie przegrali ten mecz w Grudziądzu 42-48, więc jedziemy po 3 punkty, aby odrobić zaległości i dorzucić jeszcze kilka oczek. Trzymamy kciuki, no i widzimy się jutro na stadionie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
13: Po reklamie.
14: Mamy 14 na zegarach we Wrocławiu. Mamy też dla was w Radiu Gra FM najnowsze wiadomości.
15: Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony złotych, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze, z których skorzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świeżawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich czy Strzelina. Realizacja projektów ma zwiększyć dostępność usług społecznych i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego w naszym regionie.
16: Raport reporteru i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Na Dolnym Śląsku rok szkolny kończy około 50 tysięcy uczniów. Wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, zapowiada kontrolę zorganizowanych wyjazdów w naszym regionie.
17: Mamy około 1,5 tysiąca już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów harcerskich, różnych innych organizacji, ale także półkolonii, kolonii i wszelkich innych wypoczynków. Za granicę pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 160 64 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
15: Dodajmy, że Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przez cały okres wakacyjny będzie pełniło dyżury. Jak już wiecie z wcześniejszych raportów w Radiu Gra, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Klinika ma zapewnić kompleksową diagnostykę i leczenie dzieci z chorobami serca. Ma dbać o cały proces leczenia, od okresu prenatalnego do dorosłości, tłumaczy dr Ewa Mroczek, kardiolog z USK.
13: Ta wielospecjalistyczna opieka polega na tym, że jest w nią zaangażowany kardiochirurg, kardiolog. Współpracujemy z innymi oddziałami klinicznymi, angiologii, reumatologii. To są pacjenci z wadą serca, ale i z wielochorobowością, z różnymi konsekwencjami leczenia na wczesnym etapie życia. Dlatego tak bardzo ważne było, aby stworzyć ośrodek, w którym możemy tak naprawdę podjąć kontynuację tej ciężkiej pracy, którą zrobili kardiolodzy dziecięcy. Przez ostatnie 18 lat zajmowali się przez pacjentem w sposób ciągły.
15: Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie, tłumaczy kardiolożka.
16: www.radiogra.pl.
15: Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. A jakie tematy mogą się pojawić? Posłuchajmy.
18: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach. A kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
15: To był Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Po południu w czwartek we Wrocławiu dominować będzie bezchmurne niebo i dużo słońca. Temperatura dojdzie do 32 stopni Celsjusza, a upału nie osłodzi nawet umiarkowany północno-zachodni wiatr, którego prędkość nieznacznie przekracza dziś 10 km na godzinę, ba, nawet zwiększy odczucie ciepła. Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu, a kto musi, przed wyjściem niech się odpowiednio zabezpieczy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Jeśli kawka, to dzisiaj mrożona zdecydowanie z dużą dawką lodu, herbata też, raczej ta bardziej zmrożona, łyk wody to nie jeden dla ochłody przyda się, a my gramy orzeźwiająco po drugiej. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się, witajcie, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek i Alvaro Soler u nas.

0: Ghostbusters w Radiu Gra FM. Czy można się podniecać, zachwycać wyjątkową rośliną, która ma niezbyt przyjemny zapach? A i owszem, pewnie, że tak. Mowa o dziewidle olbrzymim, które za chwilę ma zakwitnąć w naszym wrocławskim ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych roślin świata. Znana z tego, że jej zapach nie jest zbyt przyjemny, tak najdelikatniej rzecz ujmując. To rzadkie zjawisko można obserwować na żywo w ogrodzie Przysienkiewicza. Co więcej, można także obserwować internetowy stream, transmisję. Roślina już ma prawie 150 cm wysokości, więc według pracowników ogrodu kwitnienie może rozpocząć się w każdej chwili. No więc warto to obserwować. Albo wybrać się do ogrodu, żeby zobaczyć to na własne oczy. Polecamy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Geography, Kajdyat and Wisborn. Dodajemy emocje, energii na dalszą część wrocławskiego popołudnia. No i troszkę orzeźwienia także muzycznego. Teraz będzie o potańcówce, słuchajcie, bo śpiewać i tańczyć podobno każdy może. Czy każdy powinien, to już jest zupełnie inna historia. No ale tym razem zabieramy was na wrocławską potańcówkę, bo ona wraca na rynek już 27 czerwca. Plac Gołębi na rynku zamieni się w plenerowy parkiet taneczny. Wrocławska potańcówka odbędzie się w ramach obchodów święta naszego miasta. Zaczniemy pląsać tanecznie, poruszać się po naszym parkiecie, po rynku o godzinie 18. Zacznie się od pokazu i otwarcia lekcji baczaty. Będzie gorąco. Bawić się będziemy do godziny 22. Wstęp jest bezpłatny, panie i panowie, więc warto wpaść. A i łyk wody dla ochłody promujący kranówkę też się znajdzie. No więc warto być. Nie straszy nam upał. Weź się tylko czapki, może parasole i można pląsać. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dużo słońca w całym mieście, to lekkie nawet niedopowiedzenie, że jest ciepło, jest gorąco i będzie jeszcze bardziej. O tym za chwilę trochę więcej w prognozie pogody, no ale przed godziną 15, także będziemy ostrzegali. Nie odchodźcie zbyt daleko, to jest popołudnie z Grefem.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Kaufland.

0: Kurczak, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Po południu w czwartek we Wrocławiu dominować będzie bezchmurne niebo i dużo słońca. Temperatura dojdzie do 32 stopni Celsjusza, a upału nie osłodzi nawet umiarkowany północno-zachodni wiatr, którego prędkość nieznacznie przekracza dziś 10 km na godzinę, ba, nawet zwiększy odczucie ciepła. Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu, a kto musi, przed wyjściem niech się odpowiednio zabezpieczy.
5: To jest Radio Gra.

Otwierać okna, czy nie otwierać okien podczas upałów? Specjaliści mówią, że w dzień nie, wieczorem już tak, można przewietrzyć. Komunikaty IMGW, alerty RCBO ostrzegające przed upałami są nieubłagane dla całego kraju. Na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu też będzie upalnie. Dzisiaj 31, jutro 35 stopni w sobotę i maksimum przyjdzie w niedzielę i w poniedziałek w okolicach 40 stopni. Zakręcą się słupki rtęci w naszym mieście, w województwie. Trochę chłodniej będzie od środy, wtedy ma być bardziej deszczowo i słupki spadną w okolicach 25 kreski. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o prognozy na najbliższe dni we Wrocławiu. Dbajmy więc o siebie, no i pijmy wodę.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
11: Czym żyje miasto, region, kraj i świat? Sprawdzamy to tu i teraz w Radiu Gra FM. Jest 15, czas na kolejny raport.
12: Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. Od tego tematu zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Chawrylenia, zapraszam. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni na linii Martyna Czerwińska. Martyno, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu?
13: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione. Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domach, szukali ulgi w galeriach handlowych. W ten weekend wypada niedziela handlowa. We wszystkich dużych obiektach powinna działać klimatyzacja.
12: A kto nie musi, niech nie wychodzi z domu. A teraz smutna wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wrocław. Fontanna multimedialna w ubiegłą sobotę uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów, do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne, a pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Część mechanizmów może być wyłączona. Ze względu na to, że fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni. Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do Niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost ze względów bezpieczeństwa. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz o profilaktyce zdrowotnej. Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie, około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przypominają o regularnych badaniach profilaktycznych. To potrzebne, bo jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, mężczyźni nadal badają się zbyt rzadko.
14: Nie wiemy tak do końca, dlaczego tak jest. Kobiety nie mają z tym żadnego problemu, chodzą systematycznie, przynajmniej wiele z nich do ginekologa. Natomiast mężczyźni mają jakieś dziwnego rodzaju opory. I inna sprawa, że my chcemy, żeby mężczyźni zgłaszali się do nas, czyli do urologów, nie wtedy, kiedy mają objawy wskazujące na jakąś ciężką chorobę, tylko wtedy, kiedy im nic nie dolega. No a nikt jakoś nie ma ciekawości, żeby pójść do lekarza wtedy, kiedy czuje się zupełnie zdrowo, więc być może tutaj ten problem można by też tak ująć.
12: A w raportach tego popołudnia podpowiemy jeszcze, jak często się badać. Bądźcie z nami. Tymczasem pora na wiadomości z kraju i świata. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Jak informują strażacy, dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Co teraz dzieje się na miejscu? Posłuchajmy.
15: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
12: Informację zebrał Krzysztof Berenda. Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Czas na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra, a w nim niezwykle cenne zwycięstwo reprezentacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w drugim meczu Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup 2026. W dramatycznym starcie drużyna z Dolnego Śląska pokonała podkarpacki ZPN 3-2, a o losach spotkania decydowały ostatnie minuty. Spotkanie od początku mimo upalnej pogody miało niezłe tempo i było pełne zaciętej walki. Wynik w 22 minucie otworzył Filip Szczypkowski, który w pierwszym meczu był rezerwowym. Rywale z Podkarpacia nie zamierzali jednak odpuszczać i po 10 minutach doprowadzili do wyrównania. Odpowiedź z naszej strony była natychmiastowa i Dolnoślązacy schodzili do szatni z przewagą jednego gola. W drugiej połowie zaczęli dominować reprezentanci Podkarpacia. W 72 minucie przyjezdni wyrównali dzięki golowi strzelonemu przez Marcina Gąsiorowskiego. Decydujący cios zadał Daniel Ziółkowski. Trafieniem w 92 minucie zapewnił Dolnośląskiemu ZPN-owi zwycięstwo 3-2. W piątek mecz finałowy w Ząbkowicach Śląskich z małopolskim ZPN-em. We Wrocławiu ciągle 31 stopni i taka temperatura utrzyma się co najmniej do wczesnych godzin wieczornych. Ciśnienie aktualnie wynosi 1018 hektopaskali i spada. Do końca doby jednak na powrót zacznie rosnąć. Te wahania, poza oczywiście upałem, również przekładają się na pogorszenie samopoczucia i ospałość. To piękne lato, nie ma co, ale mogłoby rozpędzać się inaczej.
11: Czwartek. Zdecydowanie da się lubić, bo to taki dzień, kiedy już można oficjalnie odliczać czas do początku weekendu, no i coraz bardziej rozglądać się dookoła siebie, szukając kolejnych propozycji. A tych w Radiu Gra FM w tej godzinie nie zabraknie, bo nudy, panie panowie, we Wrocławiu na początek wakacji nie będzie, o czym też was będą przekonywał. Marcin Wisiewski, dzień dobry, po trzeciej, witajcie.

0: To Cukiero i Baila Baila w Radiu Gra FM. No tego pana na razie w naszym mieście nie będzie, ale za to Sanach przyjedzie do Wrocławia, no i być może także i zaproszeni goście na Tarczyńskiej Arenie. Sanach na stadionach to kolejny cykl koncertów we Wrocławiu. Sanach ma się dobrze, czuje się dobrze i wielokrotnie podkreślała, że to jedna z najfajniejszych publiczności. Mam nadzieję, że nie będzie inaczej, bo skala produkcji jest olbrzymia. Warto po prostu być jutro, aby pośpiewać wielkie przeboje w Sanach pani Zuzanny. To czego was gorąco zachęcamy. A propos koncertów, słuchajcie, po 16 z kolei będzie o wydarzeniach, które dzisiaj będą miały miejsce koncertowych na Bulwarze Dunikowskiego. Szczegóły jeszcze dziś u nas.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: The Oscars Ghostu. Każdy fan kina zna to powiedzenie. W momencie przyznawania najlepszych nagród filmowych, najważniejszych nagród filmowych na świecie, okazuje się, że lotniska też mają swoje Oscary, a jednego z nich otrzymał port lotniczy z naszego miasta, ACA Europe Best Airport Awards 2026, czyli lotniczy Oscar. Pierwsze lotnisko z naszego kraju, które otrzymało takie wyróżnienie. Jury doceniło m.in. sprawną obsługę blisko prawie 5 milionów pasażerów mimo trwającej przebudowy, 98% punktualność lotów oraz wzorcową organizację podczas finału Ligi Konferencji w naszym mieście. To wszystko złożyło się na nagrodę, z której i pracownicy, i ludzie pracujący przy lotnisku mogą być zdecydowanie dumni, sami wrocławianie, a jakże, również. Gratulacje dla Was, brawo Wy.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Dużymi krokami zbliża się kolejny sezon serialu 1670. No, jednego z najciekawszych, najśmieszniejszych seriali ostatnich kilku lat w naszym kraju. W związku z tym we Wrocławiu będzie też wyjątkowa niespodzianka dla fanów i dla mieszkańców naszego miasta, o której opowiem wam jeszcze przed godziną 16. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Po reklamie.
7: We Wrocławiu ciągle 31 stopni i taka temperatura utrzyma się co najmniej do wczesnych godzin wieczornych. Ciśnienie aktualnie wynosi 1018 hektopaskali i spada. Do końca doby jednak na powrót zacznie rosnąć. Te wahania, poza oczywiście upałem, również przekładają się na pogorszenie samopoczucia i ospałość. To piękne lato, nie ma co, ale mogłoby rozpędzać się inaczej.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Czy są to fani serialu 1670? Jeżeli tak, no to słuchajcie, premiera za chwilę trzeciego sezonu, ale we Wrocławiu będzie też nie lada atrakcja, czyli panorama serialu 1670, nawiązująca, nie jest nazwa przypadkowa, do panoramy racławickiej z naszego miasta. To od 5 do 23 sierpnia w hali stulecia będzie miało miejsce. Przy okazji będzie też można zobaczyć wystawę poświęconą kulisom produkcji, która stała się przebojem, szczególnie w pierwszym sezonie. Ten trzeci ma być podobnie równie dobry. No to czekamy z niecierpliwością, a w sierpniu idziemy do hali stulecia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Po reklamie.
0: No i mamy to. 16 na zegarach we Wrocławiu, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości z regionu, kraju i świata. No i miasta. Czas na raport.
14: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 16 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Wrocław przedłużył pilotaż ograniczający ruch samochodów i motocykli na Placu Solnym do końca wakacji. Od tej informacji zaczynamy. Przypomnijmy, wieczorami i w weekendy wjazd na plac mają tylko mieszkańcy, przedsiębiorcy, goście hoteli oraz klienci całodobowych kwiaciarni. Zakaz obowiązuje dokładnie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 22 do 5 oraz od godziny 18 w piątek do 5 rano w poniedziałek. Miasto przygotowało specjalne miejsca parkingowe dla klientów kwiaciarni przy ulicach Geperta i Ofiar Oświęcimskich, a pilotaż ma na celu zmniejszenie hałasu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Starego Miasta. A teraz zapowiedź kolejnej inwestycji w ramach letnio-jesiennej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. W okresie wakacyjnym ma rozpocząć się remont ulicy Szybowcowej. To ważna osiedlowa arteria na Gondowie, z której codziennie korzystają mieszkańcy dojeżdżający do licznych punktów usługowych i handlowych. Remont ulicy był jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów mieszkańców. Wcześniej, w ramach poprzednich edycji programu, wyremontowane zostały już ulice Balonowa, Bajana, Drzewieckiego oraz Chorbaczewskiego. Prace na Szybowcowej mają poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej części miasta.
15: Twoje sprawy.
14: Emerycie, dostałeś list z ZUS? To decyzje dotyczące waloryzacji i informacje o 13. emeryturze. Jak przekazała nam Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku, to wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu.

0: W jednej kopercie są dwie nasze decyzje. Pierwsza to obliczona wysokość emerytury lub renty po marcowej waloryzacji. Druga, informacja o wysokości wypłaconej 13. emerytury. Warto sobie te listy przeczytać, albowiem tam jest informacja o wysokości emerytury, o wysokości pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
1: Waloryzacja emerytur i rent, dodajmy, odbywa się z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. W popołudniowym raporcie w Radiu Gra wracają porady dotyczące upałów. Stacje pogotowia ratunkowego w naszej aglomeracji już odnotowują większą liczbę zgłoszeń związanych z odwodnieniem i omdleniami z powodu wysokich temperatur. Dlatego specjaliści radzą, żeby od godziny 10 do 15, jeżeli nie musimy wychodzić, zostać w domach, a jeżeli już musimy opuścić chłodne pomieszczenia, to pamiętajmy o odpowiednim ubiorze. Radzi dr Paweł Gawłowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: No przede wszystkim przewiewne ubrania, czapka z daszkiem. Pamiętajmy również o kremach z wysokim filtrem UV-50, to jest to, co my zalecamy, ponieważ no, wszystkie niższe faktory tak naprawdę nie blokują tego promieniowania ultrafioletowego, a dla osób z chorobami przewlekłymi, dzieci, osoby w podeszłym wieku, najbezpieczniej będzie, kiedy w te najbardziej gorące i słoneczne godziny będą przebywały gdzieś w budynkach.
1: Pamiętajcie też o piciu dużej ilości wody i izotoników.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Posłuchajmy, co to konkretnie oznacza.
4: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większość

Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: To jest Madonna i to The Groove w Radiu Gry FM. No numer pachnie wakacjami. Od jutra, a propos wakacji, 50 tysięcy młodych ludzi z naszego województwa zaczyna wakacje. Wielu z nich już ma zaplanowane wyjazdy, obozy, zloty i tak dalej, i tak dalej. Tu też pani kurator Dolnośląska przypomina o tym, że będą kontrolowane te obozy przez pracowników kuratorium. Wątpliwości można zgłaszać, ale jeszcze jedna ważna sprawa. Potencjalne przyszłe wyjazdy i organizatorów tychże wyjazdów można też sprawdzać na stronie kuratorium, do czego Was serdecznie zachęcamy, tak aby mieć pewność, że wszystko jest we właściwy sposób zorganizowane.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest gra.

The Weekend w Radiu Gra FM, In Your Eyes. A propos weekendu, no ten w sumie można rozpocząć już dzisiaj od koncertów wyjątkowych z okazji Święta Wrocławia na bulwarze Dunikowskiego o godzinie 19. Statki staną się taką sceną pływającą w naszym mieście, a na tej scenie pojawią się między innymi Urszula Dudziak, John Porter, Ania Rusowicz czy też Paulina Przybysz. Muzyka jazzowa, soul, elektronika, no i nowe interpretacje polskich klasyków. Wszystko za free, wszystko za darmo dzisiaj od 19. Bulwar Dunikowskiego, trzeba być. Będzie dobrze, polecamy.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Mam do Project w Radio Gra FM. Upalne lato zaczęło się we Wrocławiu, z wysokiego oceanu wystartowało. No właśnie, aura nie odpuszcza. Potencjalnie ma być odrobinę lżej dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Szczegóły meteo na najbliższe godziny dla naszego miasta i województwa mamy dla was już za chwilę.

0: MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Słonecznie i upalnie będzie we Wrocławiu już do końca dnia. Do wczesnych godzin wieczornych temperatura będzie utrzymywać się na poziomie 31-32 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 20 na plusie. Burze mogą pojawić się w weekend, ale przy prognozowanych niemal 40 stopniach w cieniu to marne pocieszenie.
18: To jest Radio Gra.

Sompr w Radio Gra FM. Już dzisiaj zapraszałem was na taneczny parkiet na rynek, na naszą potańcówkę. Teraz jednak będzie o tym, że Wrocław tańczy. Tak nazywa się wydarzenie, które będzie odbywało się od jutra do 28 czerwca. Skwer Wrocławianek przy Muzeum Architektury. To miejsce zamienicie w parkiet taneczny, no bo w ramach Wrocław tańczy mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wziąć udział w lekcjach. Uwaga! Hip-hopu, latino, soul, będzie lindy hop oraz tańce ludowe. Te tańce oczywiście będziecie mogli uczestniczyć w pokazowych lekcjach, których to będą udzielali wykwalifikowani instruktorzy. Brzmi dobrze? Bo to przyjemności, bo tańczyć każdy ma.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym.

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Administracyjnego urzędnikom wrocławskiego magistratu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Kompleksowa diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami serca w otwartej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. Mówimy Wam o tym od rana w raportach. Klinika ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną, aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi Radiu Gra dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki, takiego ośrodka na mapie Wrocławia brakowało.
3: Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi, temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu, pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
1: Klinika, dodajmy, to kolejny krok w tworzeniu całego zintegrowanego centrum pediatrycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz temat wakacyjnych kontroli w naszym regionie zapowiadanych przez Dolnośląską Kurator Oświaty. Ewa Skrzywanek podkreśla, że kontrole będą odbywały się przez całe wakacje i przy okazji apeluje o rozważne wybieranie wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie takie kolonie można sprawdzić w specjalnej bazie.
4: Przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone, nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją.
1: Co jeszcze istotne, dolnośląskie grupy młodzieży będą kontrolowane przez kuratorów w innych województwach. A w raporcie z kraju ostrzeżenie przed upałami w górach. Jeżeli planujecie w weekend wypad w wyższe rejony

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Piątkę tradycyjną, niektórzy spijają herbatkę, 5 o'clock, wiadomo. Dzisiaj raczej jednak szklanka zimnej wody będzie potrzebna w dalszej części popołudnia. Kłaniam się, dzień dobry, Elton John na początek i Bob Sinclair z Kieszą. I tak też dla was gramy. Marcin Misiecki, witajcie ponownie.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Jak śpiewał Maciej Maleńczuk, zaglądamy na Mundo y Aleiro za wielką wodą, gdzie gospodarze wczoraj w nocy Meksyk pokonali naszych południowych sąsiadów 0-3, odprawiając Czechów do domu. Czesi już

Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. I won't show.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

ależ to jest dobre. I ponadczasowe Carlos Santana, Corazon Espinado w Radio Gra FM. Za chwilę u nas sprawdzamy pogodę. No tutaj zaskoczenia nie będzie, poza tym, że trzeba szukać cienia i ochłody, bo będzie gorąco. Szczegóły za chwilę.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Po reklamie.
8: W tej chwili temperatura odczuwalna we Wrocławiu dochodzi do 34 stopni. To m.in. zasługa słabego południowo-wschodniego wiatru, który tylko nasila odczucie gorąca. Taka sytuacja pogodowa niestety utrzyma się do wieczora. Dopiero bliżej zachodu słońca temperatura zacznie spadać, ale tylko do poziomu 20 stopni Celsjusza. Tyle będzie wynosiła minimalna temperatura w nocy.

0: jeden z moich ulubionych, zachrypniętych głosów, czyli Rod Stewart na finał naszego spotkania po 6 za chwilę po naszych wiadomościach w Radiu Gra FM. Stery przejmie Przemek Grabowski. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia jutro po 13. Jutro już piątek, jutro będziemy witali wspólnie weekend. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
14: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od tego, jak Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni. Martyna Czerwińska sprawdziła, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu.
15: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione.
14: Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domu, szukali ochłody w galeriach handlowych. W weekend wypada niedziela handlowa, więc warto skorzystać z takiej opcji ochłodzenia się.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko lekarzowi psychiatrze z Dolnego Śląska, który miał wystawiać recepty na środki opioidowe i psychotropowe w zamian za łapówki. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Prokuraturę Rejonową Wrocław-Psiepole wykazało, że lekarz wystawił recepty na około 200 tysięcy tabletek narkotycznych osobom bez wskazań medycznych. W sprawie zatrzymano dwie osoby, lekarza oraz osobę wręczającą łapówki. Podejrzani usłyszeli łącznie ponad 6700 zarzutów dotyczących korupcji i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. W trakcie postępowania zabezpieczono ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Za popełnione przestępstwa lekarzowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
1: Twoje sprawy.
14: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wracamy do przykrych statystyk dotyczących raka prostaty. Rocznie w Polsce lekarze diagnozują ponad 20 tysięcy nowych przypadków i odnotowują około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przypominają o regularnych badaniach profilaktycznych. Jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, profilaktyka to wyraz dojrzałości, a nie słabości. Dlatego zapytaliśmy go, Jak często się badać?
2: My zalecamy badania okresowe raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie, w bliskiej linii pokrewieństwa, to znaczy ojciec, syn, brat, wystąpiły już przypadki raka gruczołu krokowego. Wtedy prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę znacznie rośnie i zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
14: Dodajmy, że Uniwersyteckie Centrum Urologii USK wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Noc we Wrocławiu będzie parna i gorąca. Temperatura minimalna ma wynieść 20 stopni, a jutro powtórka do 32 w cieniu. Dużo słońca i bez opadów. Deszcz i burze mogą najczęściej pojawić się w weekend, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia na ten moment wynosi 30%. Pamiętajcie, że ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje aż do niedzieli.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: No to witajcie! Jesteśmy już praktycznie na wakacjach. Jeszcze tylko jutro najprzyjemniejsze, czyli odbiór świadectw i zaczynamy. Przemek Grabowski po godzinach czwartkowo w Radiu Gra w lato, w piękny czerwiec. Za chwilę Barry White. Dawno nie było, tak. Słuchaj, ta Barry White, a teraz męskie granie orkiestra.

Tak, tak, jak mówiły nasze babcie, gdy przychodzą upały, to słuchajta Barry White'a, można się schłodzić w cieniu jego muzyki. Tutaj Barry White z naszego gramofonu, You're the First, The Last, My Everything. Dzisiaj będę miał dla was także porady na upały, no bo nie tylko we Francji, w Polsce też robi się gorąco. Wiadomo, że pijemy wodę regularnie, a nie dopiero wtedy, gdy poczujemy pragnienie. No to zapraszam po wodę, w drodze do kuchni, w drodze do wodopoju. Jerry Halliwell w Radiu Gra, za chwilę Sash i słynne Ekwador. We'll be right back.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!

prywatka oddziału zamkniętego. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie dzisiaj. Jutro to będą prywatki, jutro to będą imprezy, zakończenie roku szkolnego. Jutro to będzie się działo, w szczególności, że pogoda zapowiada się słonecznie i wyjątkowo rekordowo, jeśli chodzi o temperatury. No to na chłodzenie za chwilę w Radiu gra Miles Smith i jego Nice to Meet You.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Suemela Radio od Enrique Iglesiasa. Ciekawe, czy on jako Hiszpan wiedział o tym sposobie na upały. Hiszpanie pewnie też tak robią. Słuchajcie, no jest to pomysł, ja będę próbował w ten gorący weekend. Można schłodzić sobie pościel na kilka minut przed snem, wkładając ją do oszczelnego worka i do lodówki. Albo tak na krótko do zamrażarki nawet. No niewielki trik, a zasypianie może być przyjemniejsze. No to co, dzisiaj prześcieradło do lodówki i anima na piękne sny, chociaż to jeszcze nie czas. Będzie w wakacje w Polsce jego Beautiful. We'll be right back.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Bad Talk od Ale Farben, nasza nowość, którą też polecamy na wakacje, na takie gorące lato, na taki gorący weekend, jaki przed nami. Warto wietrzyć mieszkanie nie jak już się zrobi zbyt gorąco, tylko wcześnie rano i późnym wieczorem, bo świeże powietrze najlepiej wpada wtedy, gdy słońce jeszcze śpi. No ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca, to nie

0: jest łatwe.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Po reklamie.
13: Noc we Wrocławiu będzie parna i gorąca. Temperatura minimalna ma wynieść 20 stopni, a jutro powtórka do 32 w cieniu. Dużo słońca i bez opadów. Deszcz i burze mogą najczęściej pojawić się w weekend, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia na ten moment wynosi 30%. Pamiętajcie, że ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje aż do niedzieli.
14: To jest Gra FM.
15: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: celowo-imprezowo od Bonnie M, Rivers of Babylon. No i kolejna porada na upały. Wiadomo, staramy się jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce, bo latem talerz musi być równie kolorowy jak pogoda, czyli więcej tam warzywek, jakiś ogóreczek, może rzodkiewka, raczej nie karkówka z grilla i nie kiełbasa na takie temperatury. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hitami, będą też eurodensy.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tracisz i oszczędzasz.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.

Przy takim bicie, przy takim hicie When the Rain Begins to Fall, Jamin Jackson i Pia Zadora na piękne wakacje, które oficjalnie otwieramy już jutro. A dzisiaj można świętować jeszcze Dzień Marynarza. Znacie jakiegoś? No kiedyś to marynarz był jak górnik, prawda? Zarobiony. Wszystkie dziewczyny piszczały, chciały być z marynarzem. Teraz coś dla każdego marynarza. Może ktoś posłucha sobie na statku, jeżeli się wybieracie gdzieś. Obiecałem Eurodance i proszę bardzo, jedna z największych eurodance'owych niemieckich gwiazd, czyli projekt Master Boy i niezapomniany hicior La

0: księżniczka disco, a może królowa? Na pewno księżniczka Kylie w numerze In My Arms. Jest kolejna porada na upały. Warto sprawdzić, co tam się ma przewiewnego w szafie i warto wybierać raczej jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu. No to jutro tak, wiecie, a la Miami Vice, tak jak Taps i Kroket, albo Krokiet, jak wolicie. Tak, raczej na jasno, bo widziałem dzisiaj ludzi tak całkowicie na czarno i wiadomo, że nie było im łatwo.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: To jest...

jeden z największych hitów od Cher. Tak już prawie na wakacje z radiem gra Believe. No i kolejne porady na upały. Radio Gra przypomina, że nie zostawiamy dzieci ani zwierząt w zaparkowanym samochodzie, bo nawet kilka minut może mieć tutaj ogromne znaczenie. No i pamiętajcie o nakryciu głowy. Ja wiem, że niektórzy są na nie, bo mówią, że w szczególności w aucie, w kapeluszu to tylko emeryci. Nie do końca wiadomo, że nakrycie głowy, jakiś taki kapelusik daje cień i po prostu pomaga, także kierowcom w szczególności, jak trzeba wyjść.

0: Tutaj w radiu gra Anata Holandia w słonecznym hausie, czyli Talk to You. Polecam na wakacje. No i kolejna porada na upały. Przypominamy, że w te gorące dni warto jeść owoce bogate w wodę, takie jak arbus czy melon. Trwała dyskusja, czy agrest też jest bogaty w wodę. No raczej tak, ale ile tego agrestu trzeba by zjeść? A poza tym ten polski agrest no jeszcze nie jest gotowy. Jest już na krzaczkach, ale jeszcze musi tam sobie podejrzewać, jeszcze musi trochę powisieć. Zostańcie z radiem gra na upały też. Za chwilę The Colors czeka Italo Disco.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia, gra FM.

0: To Kesha, no nasz zegar także bije. Jak fajne hity lecą, to czas leci za szybko. Przemek Grabowski, dziękuję wam za czwartkowe spotkanie. Już jutro wakacje, hura, hura. No i pamiętajcie, że przy wysokich temperaturach nie zapominamy o naszych seniorach i zwierzakach, bo przecież zwierzęta też potrzebują ochłody. A dla ochłody wieczorowo hity w radiu gra, świetnej muzyki. Nie zabraknie również po 20. Cześć!
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu przypominamy o kolejnym wrocławskim festiwalu, który odcisnął trwały ślad na kulturalnej mapie Polski i Europy. Brave Festival to wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga do Wrocławia artystów i widzów z całego świata. Jego misją jest prezentowanie zjawisk kulturowych i artystycznych, które często wymykają się mainstreamowym trendom, a także ukazanie siły i piękna tradycji zagrożonych zapomnieniem. Festiwal stawia na autentyczność, różnorodność i dialog międzykulturowy, promując odwagę w wyrażaniu siebie poprzez sztukę. Międzynarodowy dialog przez sztukę Brave Festival został zainaugurowany w roku 2005 z inicjatywy Grzegorza Brala, reżysera teatralnego i współtwórcy teatru Pieśń Kozła. Od początku istnienia wydarzenie wyróżniało się unikalną formułą, zapraszało na scenę artystów reprezentujących ginące tradycje, rytuały i formy ekspresji z różnych zakątków globu. Festiwal szybko zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, stając się miejscem spotkań ludzi otwartych na inne kultury i poszukujących głębszego sensu w sztuce. W ciągu kolejnych edycji Brave Festival gościł twórców z Azji, Afryki, obu Ameryk oraz Europy. Na scenach Wrocławia pojawiali się m.in. szamani z Syberii, mnisi z Tybetu, tancerze z Indii czy śpiewacy z Afryki Zachodniej. Każda edycja festiwalu skupia się wokół wybranego motywu przewodniego, który staje się punktem wyjścia do eksplorowania różnych form artystycznych, od muzyki i tańca, przez teatr, aż po warsztaty i spotkania z artystami. Odwaga w centrum uwagi, nazwa festiwalu nie jest przypadkowa. Brave oznacza odwagę. Organizatorzy podkreślają, że ich celem jest nie tylko prezentowanie niezwykłych zjawisk kulturowych, ale także wspieranie tych, którzy mają odwagę kultywować tradycje często zagrożone wyginięciem. Festiwal staje się przestrzenią do rozmowy o wolności, prawach człowieka, wykluczeniu i poszanowaniu dla różnorodności. To także okazja, by zastanowić się nad rolą artysty oraz nad tym, jak kultura może być narzędziem zmiany społecznej. Ważną częścią Brave Festival są projekcje filmowe, wystawy fotograficzne oraz spotkania z ekspertami i aktywistami. Dzięki temu uczestnicy mogą nie tylko podziwiać egzotyczne występy, ale także zgłębiać konteksty społeczne i historyczne prezentowanych tradycji. Brave Festival od początku istnienia angażuje się w działalność charytatywną. Dochód ze sprzedaży biletów oraz część zebranych środków przeznaczana jest na wsparcie dzieci z krajów, których kultura prezentowana jest podczas wydarzenia. Organizatorzy współpracują z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi, starając się realnie przyczynić do poprawy warunków życia najbardziej potrzebujących. Ważnym elementem festiwalu jest także program edukacyjny Brave Kids, skierowany do najmłodszych. Dzieci z różnych stron świata spotykają się we Wrocławiu, aby wspólnie tworzyć projekty artystyczne, uczyć się od siebie nawzajem i przełamywać bariery kulturowe. To nie tylko wspaniała przygoda, ale także lekcja tolerancji i otwartości na inność. Przez ponad dwie dekady swojego istnienia Brave Festival stał się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Wrocławia i całej Polski. Zyskał renomę imprezy, która nie boi się trudnych tematów i daje głos tym, którzy często są niedostrzegani przez główny nurt kultury. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, artystów i wolontariuszy, co roku do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają goście z najodleglejszych zakątków świata, by wspólnie celebrować różnorodność i odwagę. Brave Festival to nie tylko święto sztuki, ale także manifestacja wartości, które w dzisiejszych czasach nabierają szczególnego znaczenia. Otwartości, szacunku i solidarności. W czasach globalnych kryzysów, migracji i konfliktów wydarzenie przypomina, że kultura może być mostem łączącym ludzi ponad podziałami. Brave Festival od lat jest także doceniany za profesjonalizm organizacyjny oraz niebanalne podejście do promocji wydarzeń kulturalnych. Wrocław dzięki festiwalowi zyskał opinię miasta otwartego na świat i gotowego do podejmowania artystycznych wyzwań. Brave Festival to coś więcej niż festiwal. To idea, która inspiruje do działania i refleksji. Każda edycja to nowa podróż przez świat sztuki i tradycji, spotkanie z ludźmi pełnymi pasji i odwagi. Wrocław na kilka dni zamienia się w centrum światowej kultury, gdzie granice przestają istnieć, a najważniejsze stają się wspólne wartości. Dla wielu uczestników to niezapomniane doświadczenie, które na

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

To jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu w tym odcinku na celownik bierzemy festiwal aktorstwa filmowego we Wrocławiu. Jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu filmowym, które promuje i celebruje sztukę aktorską na dużym ekranie. Już od wielu lat impreza przyciąga do stolicy Dolnego Śląska najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły aktorstwa, a także oferuje publiczności spotkania, projekcje i warsztaty z udziałem gwiazd kina. Jego rola w regionie i w środowisku filmowym w Polsce jest nie do przecenienia. Festiwal inspiruje, uczy i łączy pokolenia aktorów oraz widzów w duchu miłości do kina. Festiwal aktorstwa filmowego imienia Tadeusza Szymkowa odbywa się we Wrocławiu i wybranych miastach regionu od ponad dekady jako hołd dla Tadeusza Szymkowa, aktora związanego z wrocławskim środowiskiem teatralnym i filmowym, który zmarł na początku pierwszej dekady XXI wieku. Od pierwszej edycji festiwal prezentuje filmy, w których aktorzy osiągnęli mistrzowskie kreacje, stawiając sztukę aktorską w centrum uwagi widzów. Początkowo festiwal odbywał się jesienią i był organizowany oddzielnie od innych imprez filmowych, lecz w ostatnich latach jego termin został połączony z festiwalem reżyserii filmowej, tworząc wiosenne święto kina we Wrocławiu. Dzięki temu zarówno aktorzy, jak i reżyserzy mają okazję wspólnie świętować osiągnięcia polskiej kinematografii, a mieszkańcy oraz goście miasta mogą uczestniczyć w bogatym programie bezpłatnych wydarzeń. Centralnym punktem Festiwalu Aktorstwa Filmowego jest wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia aktorskie. Najbardziej prestiżową nagrodą jest platynowy szczeniak imienia Jana Nowickiego, którym uhonorowywani są aktorzy za całokształt twórczości i szczególny wkład w sztukę aktorską. Wśród laureatów tej statuetki znaleźli się najwybitniejsi polscy aktorzy, tacy jak Katarzyna Figura, Jan Nowicki, Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Beata Tyszkiewicz, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Janusz Gajos, Anna Dymna, Olgierd Łukaszewicz, Magdalena Zawadzka, Anna Seniuk, Andrzej Seweryn, Barbara Kraftówna, Zbigniew Zamachowski, Robert Więckiewicz oraz Dorota Kolak. Drugim filarem konkursu są Złote Szczeniaki. Nagrody przyznawane za najlepsze kreacje aktorskie pierwszo- i drugoplanowe w filmach powstałych w danym sezonie. Nagrodzone role są wskazywane przez jury, złożone wyłącznie z aktorów, co podkreśla rangę artystyczną wyróżnień. Podczas ostatnich edycji statuetki otrzymali m.in. Sandra Drzymalska, Filip Pławiak, Julian Świeżewski, Ewelina Starejki za ich wybitne role w uznanych produkcjach filmowych. Festiwal przyznaje również nagrodę imienia Piotra Machalicy dla aktora śpiewającego, wyróżniając artystów, którzy łączą talent aktorski z interpretacją muzyki. W gronie laureatów tego wyróżnienia są takie postaci jak Sonia Bohosiewicz oraz Hanna Śleszyńska. Festiwal aktorstwa filmowego ma ogromne znaczenie dla kulturalnego życia Wrocławia i regionu Dolnego Śląska. Jako wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim przyciąga widzów, artystów i dziennikarzy, co wpływa na ożywienie lokalnej sceny kultury i promocję miasta jako ważnego ośrodka filmowego. Bezpłatny charakter wielu wydarzeń sprzyja szerokiemu dostępowi mieszkańców regionu do kina i

i spotkań z twórcami, co wzmacnia społeczność miłośników filmu i sztuki. Program festiwalu obejmuje projekcje filmowe, warsztaty aktorskie, spotkania z gwiazdami kina oraz koncerty i spektakle, co tworzy przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami i publicznością. Wydarzenia odbywają się nie tylko we Wrocławiu, ale także w mniejszych miastach regionu, co przyczynia się do popularyzacji kultury filmowej w skali lokalnej. Festiwal aktorstwa filmowego odgrywa istotną rolę w środowisku filmowym w Polsce, promując aktorstwo jako sztukę i doceniając indywidualne osiągnięcia twórców. Nagrody przyznawane podczas festiwalu są nie tylko symbolem uznania, lecz także inspiracją dla młodych aktorów, którzy marzą o karierze na dużym ekranie. Jako jedno z nielicznych wydarzeń koncentrujących się przede wszystkim na kreacjach aktorskich, festiwal wspiera dialog o roli aktora we współczesnej kinematografii i podkreśla znaczenie warsztatu aktorskiego dla jakości filmów. Spotkania z wybitnymi aktorami i twórcami oraz publiczne dyskusje stają się okazją do refleksji nad kondycją polskiej kinematografii i miejscem aktorstwa w kulturze. Festiwal aktorstwa filmowego we Wrocławiu to wyjątkowe wydarzenie, które łączy hołd dla mistrzów aktorskiej sztuki z promowaniem nowych talentów. Dzięki prestiżowym nagrodom, bogatemu programowi i szerokiemu udziałowi publiczności festiwal nie tylko wzbogaca ofertę kulturalną Wrocławia, ale także współtworzy ważny dialog we współczesnym polskim kinie. Nieustannie przypomina, że to aktor jest sercem każdego filmu i że jego rola zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml.

0: 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz o jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej kultury filmowej, które od lat celebruje twórców kina reżyserskiego i ich współpracę z aktorami, Festiwal Reżyserii Filmowej we Wrocławiu. Festiwal, który odbywa się równolegle z Festiwalem Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szymkowa, stał się stałym punktem kalendarza branży filmowej w Polsce, przyciągając do stolicy Dolnego Śląska reżyserów, aktorów, krytyków i miłośników kina z całego kraju. Na przestrzeni lat festiwal wyróżniał najwybitniejsze postaci polskiej reżyserii i pozostawił trwały ślad w historii regionalnej sceny filmowej. Początki Festiwalu Reżyserii Filmowej sięgają 2007 roku, kiedy to miała miejsce pierwsza edycja. Jego organizatorem od lat jest Stanisław Dziernieńko, politolog, dziennikarz i pasjonat kina. Impreza urosła z kameralnego wydarzenia do jednego z kluczowych festiwali branży filmowej w Polsce. Choć na początku festiwal odbywał się w innych miastach Dolnego Śląska, takich jak Świdnica czy Wałbrzych, od ostatnich kilku lat stał się integralną częścią obrazu filmowego Wrocławia, odbywając się równocześnie z Festiwalem Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szymkowa. Połączenie obu festiwali wzbogaciło program wydarzeń. Festiwalowe pokazy filmowe, spotkania z twórcami, warsztaty i koncerty tworzą okazję do dialogu między reżyserami, aktorami i publicznością. Dzięki temu Wrocław na kilka dni staje się stolicą polskiego kina, skupiając uwagę zarówno profesjonalistów, jak i fanów sztuki filmowej. Centralnym punktem Festiwalu Reżyserii Filmowej jest wręczenie najważniejszych statuetek, wśród których największym wyróżnieniem jest Złoty Dzik, Grand Prix przyznawane za najlepszą reżyserię filmu z ostatniego sezonu. Jury składające się z uznanych twórców co roku ocenia dzieła zgodnie z najwyższymi kryteriami artystycznymi. Podczas ostatniej edycji festiwalu Grand Prix trafiło do reżysera Marcina Koszałki za film Biała Odwaga. Jury wyróżniło także Adriana Panka za film Simona Kosak. Oprócz Złotego Dzika organizatorzy przyznają kryształowe dziki, które honorują reżyserów za całokształt twórczości lub za twórczą współpracę z aktorami. Wśród laureatów tej prestiżowej nagrody znaleźli się m.in. Wojciech Marczewski za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej oraz Adam Woronowicz za twórczą współpracę aktora z reżyserem. Festiwal jest też miejscem, w którym festiwalowa publiczność i branża filmowa śledzą pracę młodszych twórców, dając im okazję do zaprezentowania filmów i rywalizacji w głównych kategoriach konkursowych. Festiwal Reżyserii Filmowej ma ogromne znaczenie dla Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, zarówno jako wydarzenie kulturalne, jak i jako impuls do rozwoju lokalnej społeczności filmowej. Impreza przyciąga do miasta setki widzów, twórców i dziennikarzy, co wpływa na wzrost zainteresowania lokalnymi miejscami kultury, infrastrukturą kinową oraz kreatywnymi inicjatywami w regionie. Wrocław jako miasto o bogatej historii filmowej, choćby dzięki lokalnym wytwórniom czy licznym planom zdjęciowym, zyskuje dzięki festiwalowi kolejny powód do promowania swojej tożsamości jako ważnego ośrodka polskiej sztuki filmowej. To wydarzenie nie tylko prezentuje filmy, ale również sprzyja networkingowi, wymianie doświadczeń i inspiracji pomiędzy twórcami, co ma znaczenie dla całego środowiska filmowego w Polsce. Znaczenie dla środowiska filmowego w Polsce Festiwal Reżyserii Filmowej jest jednym z kluczowych miejsc na filmowej mapie Polski, gdzie wybitne nazwiska reżyserów i aktorów spotykają się z publicznością i krytykami. Przyznawane tu nagrody, takie jak Złote i Kryształowe Dziki, są dla wielu twórców ważnym wyróżnieniem w karierze, wpływając na ich pozycję w branży i otwierając kolejne możliwości artystyczne. Co więcej, festiwal wspiera rozwój młodych talentów i promuje nowe kino, co jest nieocenione w kontekście odnowy i prowokowania dialogu w polskiej kinematografii. Integruje środowisko filmowe, a jego gala i festiwalowe wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarze najważniejszych twórców i miłośników kina w kraju. Festiwal Reżyserii Filmowej we Wrocławiu to wydarzenie o ogromnej wadze zarówno dla miasta, jak i dla całej polskiej kultury filmowej. Jego historia, prestiżowe nagrody i laureaci tworzą bogatą tradycję, a festiwalowe edycje stanowią ważne święto twórczości reżyserskiej, celebrację talentu, doświadczenia i pasji do kina.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni. Martyna Czerwińska sprawdziła, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu.
10: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione.
8: Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domu, szukali ochłody w galeriach handlowych. W weekend wypada niedziela handlowa, więc warto skorzystać z takiej opcji ochłodzenia się.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę uchwały dotyczącej całorocznego zakazu fajerwerków. Wcześniej wojewoda uznała, że taki zakaz jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i do tej opinii przychylił się sąd. 22 stycznia tego roku, przypomnijmy, wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta, tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wówczas podkreślał, że zakaz używania fajerwerków to, i tu cytat, konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie. Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni PiS, którzy wskazywali, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego urzędnikom wrocławskiego magistratu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Fontanna multimedialna w ubiegłą sobotę uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów, do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne, a pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Część mechanizmów może być wyłączona. Ze względu na to, że fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni. Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do Niecki Fontanny. Zakaz wynika wprost ze względów bezpieczeństwa. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną.
9: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
8: Na Dolnym Śląsku rok szkolny kończy około 50 tysięcy uczniów. Wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, zapowiadała w czwartek na antenie Radia Gra kontrolę zorganizowanych wyjazdów w naszym regionie.
11: Mamy około 1,5 tysiąca już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów...
0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 164 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
8: Kurator przypomina też o rozważnym wybieraniu wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie takie kolonie można sprawdzić w specjalnej bazie.
7: Dla Państwa rodziców, którzy zapisujecie dzieci bądź zapisaliście na wypoczynek letni, przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją. Kuratorium będzie pełniło cały czas przez okres wakacji dyżury. Przewidujemy kontrole planowe wszelkich form wypoczynku na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie grupy będą także kontrolowane w innych województwach poprzez współdziałanie z innymi kuratorami.
8: Mówiła dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. W czwartek gościliśmy z mikrofonem Radia Gra w nowo otwartej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. To miejsce ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną, aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki, takiego ośrodka na mapie Wrocławia brakowało.
11: Nowa klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo nam potrzebna. To, że znajdujemy się w końcu w ośrodku, który dysponuje ogromnymi możliwościami, bo to są możliwości dotyczące zarówno leczenia pacjentów z wrodzonymi wadami serca, jest bardzo ważne. Dodatkowo mamy możliwość leczenia pacjentów w sposób nowoczesny, mówimy o pacjentach z wadami serca, czyli leczenia przezskórnego. Mamy możliwość leczenia też zaburzeń rytmu serca, badań elektrofizjologicznych czy ablacji. Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
8: Klinika to kolejny krok w tworzeniu całego zintegrowanego centrum pediatrycznego WSK.
11: Czekamy na to z niecierpliwością, czekamy na to, aż nasi koledzy z innych klinik, z lokalizacji przy Chałubińskiego też będą przeniesieni do tych nowoczesnych budynków, gdzie będziemy mieli bezpośredni kontakt i możliwość wspólnego zajmowania się naszymi pacjentami najmłodszymi.
8: Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie.
11: Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem.

0: środkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przejeżdżania, przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają.
1: To był, przypomnę, dr Paweł Cześniewicz, kierownik Kliniki Kardiologii

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie w bliskiej linii pokrewieństwa, to znaczy ojciec, syn, brat, wystąpiły już przypadki raka gruczołu krokowego, wtedy prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę znacznie rośnie i zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
2: Czy te badania są bolesne?
1: Nie, to nie są bolesne badania. Standardem jest oznaczenie stężenia antygenu sterczowego, czyli PSA w surowicy krwi, no i badanie per rectum. Jeżeli pobranie krwi jest bolesne, no to w tym kontekście może trochę tak, ale to są badania, które naprawdę powinniśmy zrobić raz do roku.
3: Usłyszała Paulina Schneider, a Uniwersyteckie Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie. Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony złotych, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze, z których skorzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świeżawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich czy Strzelina. Realizacja projektów ma zwiększyć dostępność usług społecznych i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego w naszym regionie. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim w samym sercu Wrocławia kryje się jeden z najcenniejszych skarbców polskiej kultury piśmienniczej – Biblioteka Kapitulna. Przez wieki gromadziła bezcenne woluminy, cenne rękopisy i unikatowe księgi, które ocalały od zapomnienia dzięki determinacji kolejnych pokoleń duchownych i naukowców.

W ciągu swojej niezwykle bogatej historii Biblioteka Kapitulna stała się ostoją wiedzy, tradycji oraz miejscem kultywowania polskiego dziedzictwa na Śląsku. Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu jest wyjątkową placówką, której początki sięgają XIII wieku. To wtedy, ponad 800 lat temu, rozpoczęła działalność nad zakrystią majestatycznej katedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Przez stulecia, gromadząc kolejne woluminy i rękopisy, biblioteka stawała się miejscem szczególnym nie tylko dla duchownych, ale i dla całej społeczności Wrocławia. W XVI wieku, dokładnie w roku 1520, podjęto decyzję o przeniesieniu zbiorów do domu kapituły przy placu katedralnym pod numerem 17. Tak rozpoczął się nowy rozdział w historii wrocławskiej biblioteki katedralnej, charakteryzujący się nieustannym rozwojem i powiększaniem zasobów piśmienniczych. Pod koniec XIX wieku nad funkcjonowaniem biblioteki czuwał wybitny historyk, ksiądz Józef Jungic. Został on mianowany przez kardynała Georga Kopa na stanowisko dyrektora archiwum i biblioteki 31 lipca 1895 roku. Z inicjatywy i z fundacji kardynała Kopa już w następnym roku stanął cały nowy gmach biblioteki i archiwum diecezjalnego. Budynek ten, mieszczący się na Ostrowie Tumskim, jest dziś nieodłączną częścią pejzażu architektonicznego starego Wrocławia i ważną instytucją archidiecezji wrocławskiej. Czasy powojenne były dla Biblioteki Kapitulnej okresem szczególnych wyzwań. W 1946 roku do Wrocławia przybył ksiądz Wincenty Urban, którego misją stała się troska o archiwum archidiecezjalnej Bibliotekę Kapitulną. Odbudowa zniszczonego dachu, zakończona sukcesem w roku 1957, była jednym z najważniejszych przedsięwzięć tamtego okresu. Wytrwałość oraz zaangażowanie księdza Urbana zaowocowały szeregiem prac konserwatorskich i renowacyjnych, które uratowały wiele cennych ksiąg przed zniszczeniem. Wysiłki Wincentego Urbana doprowadziły także do powiększenia zbiorów. Wielu duchownych pod wpływem determinacji i wiedzy księdza biskupa zaczęło przywozić i przekazywać kolejne zabytkowe książki oraz rękopisy odnalezione w zapomnianych zakątkach parafialnych plebanii i kościołów. Dzięki tej pasji i zaangażowaniu dzisiaj naukowcy i badacze mogą korzystać z bezcennych zbiorów, a dzieła takie jak rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku, czy rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu stały się ważną częścią polskiej literatury księgoznawczej. Obecnie Biblioteka Kapitulna razem z Archiwum Archidiecezjalnym i Muzeum Archidiecezjalnym korzysta z budynków przy Placu Katedralnym pod numerem 16 oraz z historycznego gmachu biblioteki i archiwum diecezjalnego. Instytucja ta nieprzerwanie służy mieszkańcom Wrocławia oraz badaczom i miłośnikom historii z całej Polski. Zbiory biblioteki niezmiennie stanowią jeden z fundamentów tożsamości miasta i regionu. Wśród ksiąg przechowywanych w zabytkowych murach znaleźć można świadectwa minionych epok, cenne manuskrypty i druki, które przez stulecia były filarami rozwoju myśli naukowej, teologicznej i literackiej. Puentując, Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu to nie tylko miejsce gromadzenia zabytkowych ksiąg, ale przede wszystkim instytucja żywa, pielęgnująca dziedzictwo przez kolejne pokolenia. Dzięki zaangażowaniu duchownych, kustoszy i naukowców zbiory tej biblioteki przetrwały zawieruchy dziejowe, wojny i trudne czasy odbudowy, nadal służąc kolejnym pokoleniom. Dzisiaj Biblioteka Kapitulna to przestrzeń, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a historia wciąż pisze swoje kolejne rozdziały.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu imponująca siedziba, bogaty zbiór obejmujący setki tysięcy woluminów i wyjątkowe połączenie tradycji z nowoczesnością. Tak wygląda dziś Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ta instytucja przez dziesięciolecia przyciągająca naukowców nie tylko związanych z Kościołem, ale i z innych obszarów nauki, pozostaje jednym z symboli wrocławskiego Ostrowa Tumskiego i Centrum Kultury, które nieustannie się rozwija. Historia lokalizacji tej wyjątkowej biblioteki sięga czasów tuż po zakończeniu II wojny światowej. Przez ponad 70 lat jej siedzibą był gmach metropolitalnego seminarium duchownego przy placu katedralnym. Przełom nastąpił, gdy zdecydowano się przenieść zbiory do specjalnie wybudowanego obiektu przy placu katedralnym pod numerem 5A. Nowy budynek powstały w latach 2012-2016, choć wyglądem nawiązuje do XVIII-wiecznego alumnatu, w środku zachwyca nowoczesnością i funkcjonalnością. Sprawdza się doskonale w roli domu dla ogromnych zasobów trzech kluczowych instytucji: Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego, Biblioteki Kapitulnej oraz Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej. Ten wyjątkowy projekt realizowany na historycznym Ostrowie Tumskim był nie tylko odpowiedzią na potrzeby użytkowników, ale też wyrazem szacunku dla lokalnej historii. Zewnętrzna forma nawiązuje do utraconego przedwojennego alumnatu, natomiast nowoczesne wnętrza zapewniają bezpieczne i komfortowe warunki dla przechowywania i udostępniania bezcennego księgozbioru. Biblioteka PWT to nie tylko zaplecze naukowe Wrocławskiej Uczelni Kościelnej. Jej zasoby obejmują niemal wszystkie dziedziny nauki, ze szczególnym akcentem na teologię, religioznawstwo, filozofię, historię, psychologię i pedagogikę. Dzięki staraniom rektora ojca Włodzimierza Wołyńca, który postawił sobie za cel uczynienie z biblioteki nowoczesnego miejsca pracy naukowej i szeroko rozumianego centrum kultury i dialogu, gromadzone zbiory zaczęto udostępniać coraz liczniejszym kręgom użytkowników, nie tylko członkom wrocławskiej społeczności akademickiej. Łącząc funkcje naukowe z kulturalnymi, biblioteka stała się przestrzenią spotkań, wydarzeń i inspirujących rozmów, a jej otwartość na wszystkich, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę, czyni ją wyjątkowym punktem na naukowo-kulturalnej mapie Wrocławia. Korzenie biblioteki sięgają roku 1947, kiedy z inicjatywy władz kościelnych utworzono Bibliotekę Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Jej pierwszym poważnym wyzwaniem była odbudowa zniszczonego wojną księgozbioru. Część ocalałych tomów wydobyto z ruin Collegium Georgianum. Sytuacja była trudna. Pożar Biblioteki Uniwersyteckiej sprzedanych lat pozbawił wrocławskie środowisko naukowe nieprzebranych zasobów, a starania o odzyskanie zbiorów z innych placówek, takich jak Collegium Albertinum, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Niezwykle ważne okazało się wsparcie parafii i repatriantów księży, którzy przekazali swoje księgozbiory nowo powstałej bibliotece. Kolejne dekady to wiele trudnych decyzji, jak wybór, które z tysięcy poniemieckich woluminów powinny pozostać w zbiorach. Ostatecznie dzięki determinacji osób zaangażowanych w odbudowę udało się ocalić znaczącą ich część. Od drugiej połowy lat 50. rozpoczęło się usystematyzowane katalogowanie zasobów przez alumni bibliotekarzy pod batutą kleryka Jerzego Marszałkowicza. Z czasem do zespołu dołączyli kolejni bibliotekarze, którzy utworzyli pierwsze katalogi kartkowe, zarówno alfabetyczne, jak i rzeczowe. Stopniowe udostępnianie czytelni z podręcznym zbiorem oraz wydzielenie kolekcji czasopism, starych druków czy nut świadczyło o wdrożeniu zachodnioeuropejskich standardów pracy bibliotek naukowych. Władze duchowne doceniały wagę tej instytucji. Uruchamiano kolejne inicjatywy mające na celu zagwarantowanie ciągłego rozwoju biblioteki i poprawę warunków korzystania z jej zasobów. W lutym 1968 roku Akademickie Studium Teologiczne uzyskało z rąk Watykańskiej Kongregacji do skład seminariów i uniwersytetów przywileje dawnego przedwojennego Wydziału Teologicznego, zyskując tym samym i biblioteka tytuł papieskiej. Dopiero w 1989 roku status ten został oficjalnie uznany przez władze państwowe, a instytucja przyjęła nazwę Biblioteki Głównej Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Był to ważny krok na drodze do pełnej samodzielności i nowoczesnego funkcjonowania. Pomimo podejmowanych dużo wcześniej planów budowy nowej siedziby, ze względu na trudności ekonomiczne, inwestycja ta doczekała

W fazie realizacji dopiero w nowym tysiącleciu ostateczne prace zostały ukończone w roku 2020. Wtedy też oficjalnie otwarto bibliotekę dla wszystkich zainteresowanych. Biblioteka PWT już od lat 90. była pionierem we wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w środowisku bibliotek kościelnych. To właśnie z inicjatywy ówczesnego dyrektora, księdza doktora Tadeusza Fityha, w 1991 roku rozpoczęły się procesy komputeryzacji. Uruchomienie własnej strony internetowej w marcu 1998 roku, a rok później umożliwienie zdalnego dostępu do baz katalogowych i bibliograficznych pokazały, że biblioteka PWT nie boi się nowych wyzwań technologicznych i jest gotowa odpowiadać na potrzeby współczesnych czytelników. Jako członek, założyciel konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, biblioteka PWT wciąż czynnie uczestniczy w rozwijaniu współczesnych narzędzi bibliotekarskich. Tworzenie centralnych katalogów, aktywna wymiana danych czy organizacja szkoleń to zadania realizowane z sukcesem dzięki współpracy na szczeblu krajowym i regionalnym.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu Wrocławia, od przeszło 50 lat funkcjonuje wyjątkowa uczelnia, która łączy tradycje akademickie sprzed kilku stuleci z nowoczesnym podejściem do kształcenia i nauki teologicznej. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a misja edukacyjna odgrywa kluczową rolę nie tylko w regionie, ale i na akademickiej mapie Polski. Papieski Wydział Teologiczny, znany także jako Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis, powstał w roku 1968, wyraźnie nawiązując do bogatej historii miejscowego szkolnictwa wyższego. Jego tradycje sięgają działalności Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zamknął swoją działalność w roku 1945 wskutek decyzji władz państwowych rozdzielających wydziały teologiczne od uniwersytetów. Jednak jeszcze wcześniej początki teologii na ziemiach wrocławskich sięgają Akademii Leopoldyńskiej, powstałej w roku 1702. Losy wydziału były przez kolejne dekady nierozerwalnie związane z historią miasta i państwa, wyzwania powojenne, a następnie dążenie do reaktywacji formalnej teologii na mapie akademickiej regionu doprowadziły dopiero w roku 1964 do powstania Akademickiego Studium Teologicznego, które w 1968 przekształciło się w samodzielną jednostkę. Struktury wydziałowe kształtował ksiądz profesor dr. habilitowany Józef Majka, a w roku 1970

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Szkół polskich, natomiast w grudniu tego samego roku uzyskał pozytywną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku teologia. Ważnym momentem w historii dydaktycznej uczelni była także prestiżowa śląska nagroda imienia Juliusza Ligonia, przyznana w 2018 roku. Nie sposób mówić o tej uczelni bez wspomnienia o ogrodzie papieskiego Wydziału Teologicznego, który mieści się przy ulicy Katedralnej 9. To największy, zaraz po ogrodzie botanicznym, ogród na Ostrowie Tumskim. Zaprojektowany w stylu renesansowym, kwaterowy ogród pozwala odpocząć w cieniu historii i roślinności na tle majestatycznych widoków na Odrę. Każdego roku ten wyjątkowy teren staje się przestrzenią licznych koncertów i rodzinnych pikników, a dopełnieniem klimatu jest przytulna kawiarnia otwarta dla studentów i mieszkańców miasta. Papieski Wydział Teologiczny dysponuje własną biblioteką naukową, której początki sięgają roku 1947, znajdująca się dziś przy placu Katedralnym 5A. Biblioteka przechowuje już ponad 164 tysiące jednostek, w tym rzadkie cerkiewno-słowiańskie księgi liturgiczne, stanowiące bezcenne dziedzictwo religijne i kulturowe. Z myślą o przyszłości absolwentów utworzono Akademickie Biuro Karier, które kompleksowo wspiera ich na rynku pracy, doradza w kwestiach wolontariatu, staży i praktyk, a także oferuje wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej. Biuro współdziała z Uniwersytetem Ekonomicznym, dając dostęp do szerokiego wachlarza możliwości poza samym sektorem kościelnym. Dynamika rozwoju i szeroki wpływ papieskiego Wydziału Teologicznego na życie akademickie nie byłyby możliwe bez aktywnego biura promocji, które dba o wizerunek uczelni i informuje o jej bieżących inicjatywach oraz planach. Jednocześnie uczelnia posiada własne, prężnie działające wydawnictwo naukowe. Wśród najważniejszych publikacji znajdują się Wrocławski Przegląd Teologiczny, sympozja i sesje naukowe, a także czasopisma Theodoctores, Informator, Biuletyn, Colloquium Salutis czy Nasz Fakultet.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu monumentalna sylwetka kominów na osiedlu Nadodrze od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz Wrocławia, będąc symbolem nieustających zmian i energii tego miasta. Elektrociepłownia Wrocław, jeden z filarów zespołu elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja, od dawna dba o to, by wrocławianie mieli ciepło w kaloryferach i światło w domach, niezależnie od tego, jakie wyzwania stawia przed nią historia. Pod koniec XIX wieku, kiedy jeszcze Wrocław nazywał się Breslau i był jednym z najnowocześniejszych miast Cesarstwa Niemieckiego, zadecydowano o zbudowaniu nowoczesnej elektrowni na terenach nad Odrą, przy obecnej ulicy Łowieckiej. Rozległe obszary po dawnych polach myśliwskich zakupione zostały przez zarząd miejski od Towarzystwa Myśliwskiego i szybko ruszyły tam roboty budowlane. Lata 1896-1897 to czas żmudnego projektowania, a już od 1900 rozpoczęto konstrukcję. 8 lipca 1901 roku mieszkańcy miasta po raz pierwszy mogli korzystać z prądu i energii cieplnej z tej właśnie elektrociepłowni, wtedy generującej moc 6170 kW. Ilość ta początkowo spokojnie wystarczała dla całego miasta, ale z każdą dekadą rosnące potrzeby sprawiały, że konieczne były inwestycje i modernizacje. Moce wzrosły do 57 MW, choć już pod koniec lat 30. część urządzeń odmówiła posłuszeństwa, a zakład produkował 44 MW. Gdy w 1945 roku zacisnął się wokół miasta pierścień radzieckiej ofensywy, elektrownia Wrocław, podobnie jak większość infrastruktury przemysłowej, mocno ucierpiała. Bombardowania i intensywna walka o Festung Breslau spowodowały, że spośród wszystkich elektrowni w regionie aż 60% zostało zniszczonych, sieci rozdzielcze zostały uszkodzone w 70%, a cała sieć oświetleniowa legła w gruzach. Sama elektrociepłownia na Nadodrzu straciła aż 60% swoich urządzeń. Doszło do zawalenia kominów i sieci rurociągów. Po wojnie zakład był w stanie wyprodukować zaledwie 3 MW. Kropla w morzu potrzeb powojennego miasta. Odbudowa ruszyła błyskawicznie już w lipcu 1945 roku pod auspicjami nowego polskiego zarządu miejskiego. W ciągu kolejnych kilku lat odrestaurowano zniszczone kominy. Najpierw komin numer 1, mający 76 metrów, potem drugi o wysokości 83, a rok później trzeci, który mierzył 82,5 metra. Przełom lat 50. przyniósł przebudowę, dzięki której elektrownia zamieniła się w elektrociepłownię, czyli obiekt jednocześnie wytwarzający ciepło i prąd. Lata 60. i 70. to czas intensywnych inwestycji. Projekt rozbudowy podzielony został na trzy etapy. Najpierw pojawiły się na terenie zakładu dwa potężne kotły wodne, blok ciepłowniczy, nowe nabrzeże dla barek węglowych oraz żelbetowy komin o wysokości 120 metrów. Drugi etap przyniósł jeszcze większe kotły, nowy komin o wysokości 180 metrów, kolejne ciągi przenośników do nawęglania, a trzeci etap zakończył się powstaniem kolejnych nowoczesnych bloków ciepłowniczych i zwiększeniem mocy do ponad 1154 MW cieplnych i 259 MW elektrycznych. Nie zabrakło także dramatycznych momentów. Zima stulecia na przełomie lat 70. i 80. przeszła do historii jako czas kryzysu. Zamarznięty taśmociąg z miałem węglowym i problemy z agregatami prądotwórczymi sprawiły, że wrocławskie szpitale znalazły się w kryzysowej sytuacji, a sama elektrociepłownia została na krótko wyłączona z eksploatacji. Przełom lat 90. to z kolei czas modernizacji. Szczególną wagę przywiązywano wtedy do ochrony środowiska. Wdrażano systemy komputeryzacji i przygotowywano się do spełnienia unijnych norm ekologicznych. W listopadzie 1991 roku elektrociepłownię przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a już dwa lata później, podczas powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 roku, obiekt stanął w wodzie po pas. Uszkodzenia zostały błyskawicznie usunięte przez specjalistów energetyki z całej Polski. Początek nowego milenium to czas prywatyzacji. 26 września 1999 roku powstaje zespół elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja S.A., a już w marcu 2001 roku spółka debiutuje na warszawskiej giełdzie. Obecnie elektrociepłownia Wrocław jest jedną z najważniejszych elektrociepłowni na Dolnym Śląsku wraz z obiektami w Czechnicy i Zawidawiu. Kogeneracja zasila tysiące mieszkań i przedsiębiorstw, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne rozwijającemu się Wrocławiowi.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

To jest program A, słyszałeś, że opowiemy tym razem o wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. To miejsce o wyjątkowej historii i ogromnym znaczeniu dla rozwoju polskiego teatru. Przez dziesięciolecia uczelnia ta nie tylko kształciła kolejne pokolenia artystów, ale także wyznaczała kierunki artystycznych poszukiwań, łącząc tradycje z nowoczesnością. Jej dzieje są nierozerwalnie splecione z rozwojem wrocławskiego lalkarstwa i aktorstwa dramatycznego, a także z przemianami, jakie zachodziły w polskim szkolnictwie artystycznym. Historia wrocławskiej filii sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to do miasta przeniesiono Wydział Lalkarski z Krakowa. Decyzja ta okazała się przełomowa. Wrocław stał się centralnym ośrodkiem kształcenia lalkarzy w Polsce, a sama szkoła wypracowała unikalny model nauczania łączący tradycyjne techniki animacji, takie jak jawajki, pacynki i kukły, z nowoczesnymi formami teatru plastycznego. To właśnie tutaj rodziły się nowe koncepcje scenograficzne i eksperymenty artystyczne, które inspirowały twórców w całym kraju. Z biegiem lat uczelnia rozszerzała swoją ofertę edukacyjną, otwierając wydział aktorski, który umożliwił kształcenie nie tylko lalkarzy, ale także aktorów dramatycznych. Tym samym powstała dwuwydziałowa struktura, która do dziś pozwala studentom rozwijać się w różnych dziedzinach teatru. Od roku akademickiego 2009-2010 na Wydziale Lalkarskim prowadzony jest także kierunek reżyserii ze specjalnością teatru lalek. Ponadto uczelnia oferuje podyplomowe studia reżyserii teatru dzieci i młodzieży skierowane do nauczycieli, instruktorów i terapeutów, którzy pragną pogłębiać swoje umiejętności w pracy z młodymi ludźmi. Przez wiele lat filia funkcjonowała w rozproszonych budynkach, które choć zaadaptowane na potrzeby dydaktyczne, nie spełniały w pełni oczekiwań studentów i wykładowców. Marzenie o nowoczesnej, funkcjonalnej siedzibie zaczęło się urzeczywistniać w 2006 roku, kiedy to ogłoszono konkurs na koncepcję przebudowy i rozbudowy budynku przy ulicy Braniborskiej. 14 maja 2009 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu wspierającego infrastrukturę szkolnictwa artystycznego. Prace budowlane ruszyły w listopadzie 2009 roku, a już pod koniec 2011 roku nowe mury były gotowe na przyjęcie studentów. Od stycznia 2012 roku zajęcia odbywają się w nowoczesnym, przestronnym obiekcie, który stał się prawdziwym centrum kulturalno-edukacyjnym. Budynek o powierzchni przekraczającej 10 tysięcy metrów kwadratowych i kubaturze ponad 50 tysięcy metrów sześciennych mieści sale dydaktyczne, bibliotekę, studio nagrań, pracownię, magazyny oraz trzypoziomowy garaż podziemny. Do dyspozycji studentów i wykładowców oddano 3 sale teatralne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oświetleniowy i aparaturę akustyczną. Największa z sal ma powierzchnię 150 metrów kwadratowych, a pozostałe są dostosowane do prowadzenia różnorodnych zajęć praktycznych. Integralną częścią uczelni jest Teatr AST, będący miejscem prezentacji spektakli dyplomowych studentów oraz autorskich projektów artystycznych. To tutaj młodzi artyści

Mogą po raz pierwszy zmierzyć się z wymagającą publicznością, a zarazem zdobyć bezcenne doświadczenie sceniczne. Teatr AST stanowi ważny punkt na kulturalnej mapie Wrocławia, przyciągając miłośników teatru i krytyków sztuki. Prezentowane tu przedstawienia często wyznaczają nowe trendy w polskim teatrze, a absolwenci uczelni z powodzeniem kontynuują swoje kariery na najważniejszych scenach w kraju i za granicą. W 2017 roku uczelnia przeszła ważną transformację. Dotychczasowa Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego przyjęła nową nazwę Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Zmiana ta objęła także wrocławską filię, unifikując wizerunek uczelni i podkreślając jej związek z tradycją oraz nowoczesnością. Koszt realizacji projektu przebudowy i rozbudowy siedziby wyniósł ponad 41 milionów złotych, z czego znacząca część została pokryta dzięki dofinansowaniu w ramach programu wspierającego infrastrukturę szkolnictwa artystycznego. Dzięki tym inwestycjom wrocławska filia Akademii Sztuk Teatralnych zyskała nie tylko nowoczesne zaplecze, ale także możliwość dalszego rozwoju i realizowania śmiałych przedsięwzięć artystycznych. Dziś Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu to nie tylko szkoła, ale prawdziwe laboratorium sztuki, gdzie młodzi ludzie uczą się nie tylko rzemiosła aktorskiego, ale także wrażliwości na formę, otwartości na nowe wyzwania i odpowiedzialności za kształt współczesnego teatru. Absolwenci uczelni zasilają zespoły najlepszych teatrów, zdobywają nagrody na festiwalach i współtworzą oblicze polskiej kultury. Przestronne sale, nowoczesne pracownie, profesjonalna scena – to wszystko sprawia, że miejsce to przyciąga utalentowanych młodych ludzi z całej Polski, gotowych sięgać po artystyczne marzenia. Wrocławska filia Akademii Sztuk Teatralnych pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia artystów teatralnych, łącząc tradycję z nowoczesnością i nieustannie poszukując nowych dróg wyrazu. To właśnie tutaj, w sercu Dolnego Śląska, rodzą się talenty, które zmieniają oblicze polskiej sceny teatralnej.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z najważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce, z bogatą historią sięgającą połowy lat 40. XX wieku.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I szerokie spektrum działalności naukowej oraz dydaktycznej. Rok 2019 to czas gruntownej reorganizacji struktury uczelni, mającej na celu dostosowanie się do współczesnych wyzwań edukacyjnych i naukowych. Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu funkcjonuje w oparciu o rozbudowaną strukturę organizacyjną. Funkcjonują trzy wydziały: Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Ekonomii i Finansów oraz Wydział Zarządzania. Funkcjonuje również filia w Jeleniej Górze oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także Szkoła Doktorska, której zadaniem jest kształcenie przyszłych naukowców. Dodatkowo wśród dziekanów znajdują się osoby odpowiedzialne za kształcenie i sprawy studenckie. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to nie tylko nowoczesne budynki i laboratoria, ale przede wszystkim ludzie. Według danych z 2017 roku uczelnia zatrudniała 581 pracowników naukowo-dydaktycznych, spośród których 144 to profesorowie zwyczajni i profesorowie nadzwyczajni. Tak silna kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz możliwość prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Do tej pory mury uczelni opuściło już dziesiątki tysięcy absolwentów. Wielu z nich to osoby, które osiągnęły znaczące sukcesy w biznesie, administracji publicznej czy nauce, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu posiada szerokie uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Może przyznawać tytuły doktora i doktora habilitowane.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

Słuchacie programu A Słyszałeś, Że? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najbardziej renomowanych uczelni specjalistycznych w kraju, której bogata historia i osiągnięcia naukowe czynią ją ważnym punktem na mapie polskiego szkolnictwa wyższego. Powstała w połowie XX wieku jako samodzielna uczelnia, czerpie z dziedzictwa dawnych instytucji akademickich, łącząc tradycję z nowoczesnością i odpowiadając na wyzwania współczesności. Historia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest ściśle powiązana z dziejami polskich instytucji naukowych w Galicji i na terenie obecnej Ukrainy. Już w połowie XIX wieku w Dublanach pod Lwowem powstała Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona z biegiem lat w Wyższą Szkołę Rolniczą, a następnie Akademię Rolniczą. W 1901 roku z inicjatywy Sejmu Galicyjskiego i decyzji ministra rolnictwa uczelnia ta uzyskała status akademicki, a wkrótce potem została włączona do Politechniki Lwowskiej jako Wydział Rolniczo-Lasowy. Równolegle w 1881 roku powstała Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, trzecia tego typu placówka na

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Wspólne, które umożliwiają prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje kandydatom 27 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich znajdują się zarówno klasyczne dyscypliny, takie jak biologia, zootechnika, weterynaria czy rolnictwo, jak i nowoczesne kierunki odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy, na przykład

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Naukowcy, których nazwiska są nierozerwalnie związane z historią i rozwojem uczelni. Uniwersytet szczyci się także znakomitą kadrą naukowo-dydaktyczną oraz licznym gronem absolwentów, którzy odgrywają istotną rolę w życiu gospodarczym, społecznym i naukowym kraju. Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają do dyspozycji rozbudowaną bazę socjalną, w tym 6 domów studenckich zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Największy z nich, Arka, oferuje ponad 530 miejsc. Pozostałe akademiki, czy Centaur, Labirynt, Talizman, Zodiak oraz Raj, zapewniają komfortowe warunki do nauki i wypoczynku, a ich historia sięga nawet lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to uczelnia łącząca bogatą tradycję akademicką z nowoczesnym podejściem do kształcenia i nauki. Jej interdyscyplinarny charakter, wysoki poziom badań oraz otwartość na współpracę międzynarodową sprawiają, że stanowi atrakcyjne miejsce dla młodych ludzi poszukujących solidnego wykształcenia i rozwoju zawodowego. Uczelnia, nieustannie się rozwijając, pozostaje jednym z filarów polskiej nauki przyrodniczej, inżynieryjnej i społecznej.

programie A słyszałeś, że teraz Pilczyce to osiedle położone w północno-zachodniej części Wrocławia, mimo że dziś stanowi część większego kompleksu administracyjnego Pilczyce, Kozanów, Popowice Północne. Jego bogata historia i specyficzny klimat wyróżniają je na tle innych dzielnic miasta. Osiedle, które od roku 1928 znajduje się w granicach Wrocławia, rozciąga się na północ od Gądowa Małego, na południe od Kozanowa i na zachód od Parku Zachodniego, tworząc wyjątkową mozaikę przestrzeni miejskiej, leśnej i wodnej. Pierwsze wzmianki o Pilczycach pojawiają się już w XIII wieku. W łacińskim dokumencie z roku 1208 miejscowość wymieniana jest jako Pilcz, a w kolejnych wiekach jej nazwa ewoluowała przez rozmaite formy. Pilzes, Pilcic, Pilsic, Pilcic czy Pilsisz. Etymologia tej nazwy prawdopodobnie wiąże się z występowaniem popielicowatych gryzoni, dawniej zwanych pilchami. Przez wieki Pilczyce przechodziły z rąk do rąk, początkowo stanowiły własność kapituły wrocławskiej, a w roku 1291 biskup Tomasz II z powodu długów sprzedał wieś, by ulokować ją na prawie niemieckim. Ostateczna lokacja nastąpiła jednak dopiero ponad pół wieku później. W połowie XIV wieku na tych terenach istniał już folwark o powierzchni 12,5 łana. Zaledwie 7 lat później część Pilczyc stała się własnością wrocławskiej komandorii Joannitów jako lenno-biskupie. W historii miejscowości zapisał się także Sylwester roku 1740, kiedy to podczas marszu na Wrocław w miejscowym dworku nocował Fryderyk Wielki. Wiek XIX przyniósł dalszy rozwój wsi. W roku 1795 liczyła ona 206 mieszkańców i miała 43 domy, a na jej terenie znajdowały się dwór, folwark, karczma, szkoła oraz młyn wodny. W połowie XIX wieku liczba ludności wzrosła do ponad 300 osób, a wśród działających tu zakładów wymienić można młyn i cegielnię. Śladem po tych ostatnich są tak zwane glinianki pilczyckie, niewielkie stawy ukryte dziś wśród drzew okolicznego lasu. Po włączeniu Pilczyc w granice miasta w latach 30. XX wieku rozpoczęła się intensywna zabudowa osiedla. Realizowane według standardowych projektów typu Zeilenbau przez architektów Paula Heima i Alberta Kemptera domy wielorodzinne o dwóch, trzech lub czterech kondygnacjach otaczają dziś wspólne ogrody i zielone dziedzińce. W tamtym czasie stanęła tu także drewniana kaplica świętego Konrada, będąca przez lata ważnym punktem na mapie duchowej mieszkańców. W okresie II wojny światowej Pilczyce ucierpiały podczas walk o Wrocław. W dniach od 1 do 2 kwietnia roku 1900

1945 osiedle zostało zdobyte przez Armię Czerwoną i znacznie zniszczone. Odbudowa powojenna przyniosła nie tylko przywrócenie dawnej zabudowy, ale także jej rozbudowę. Dziś zamieszkane tereny Pilczyc ograniczone są przez Ślęzę, ulicę Pilczycką, Park Zachodni oraz ulicę Lotniczą. Na północ od osiedla rozciąga się Las Pilczycki, który ciągnie się aż do brzegu Odry w okolicach śluz Rędzin naprzeciw Wyspy Rędzińskiej. Sercem lokalnej społeczności jest parafia pod wezwaniem macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, erygowana w roku 1945. W latach 80. w pobliżu Pilczyckiej Glinianki powstało nowoczesne osiedle z wielkiej płyty, które do dziś stanowi ważny element krajobrazu tej części miasta. Wraz z powierzeniem Wrocławiowi współorganizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 na terenie Pilczyc nad rzeką Ślęzą powstał nowoczesny stadion miejski. Ten imponujący obiekt, mogący pomieścić ponad 4

0: Reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na Dacia.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Kulturowym. Nazwa Maślice, zanim została spolszczona do obecnej formy, funkcjonowała w różnych wersjach językowych. Najstarsze wzmianki sięgające końca XIII wieku wskazują na nazwę Maslic, która tłumaczona była maślana wieś lub wieś masła. Źródło słów ten nie jest przypadkowy. Pierwotne określenie wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska masło, co może świadczyć o charakterze osadnictwa lub działalności gospodarczej jej mieszkańców. W bardzo starych dokumentach, takich jak łacińska księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Miejscowość figuruje pod nazwą Maslic. Takie historyczne zapisy są nie tylko dowodem na długowieczność tej osady, ale także na jej znaczenie w regionie Dolnego Śląska. Pierwsza znana wzmianka o wsi pojawia się już w roku 1193. Wówczas papież Celestyn III zatwierdził jej przynależność do opactwa Najświętszej Maryi Panny na Piasku, co świadczy o znaczeniu Maślic w średniowiecznej strukturze własnościowej i kościelnej. Charakterystycznym elementem historii Maślic jest ich podział na dwie części: Maślice Wielkie oraz Maślice Małe. Pierwsza wzmianka o takim rozróżnieniu pojawia się w dokumentach z roku 1630, co wskazuje, że już w XVII wieku miejscowość była na tyle rozbudowana, iż wymagała wyodrębnienia dwóch odrębnych części. Współcześnie Maślice Małe, położone na południe od ulicy Potokowej, są częścią bardziej licznie zaludnioną. Z kolei Maślice Wielkie, rozciągające się na północ od tej samej ulicy, zachowały nieco bardziej kameralny charakter. Taki podział, utrzymujący się do dziś, wpływa na różnorodność osiedla i sprzyja powstawaniu lokalnych wspólnot sąsiedzkich. Maślice wyróżniają się atrakcyjnym położeniem na mapie Wrocławia. Od wschodu ich naturalną granicę wyznacza rzeka Odra, której obecność przyciąga miłośników rekreacji i spacerów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także Las Pilczycki, rozległy kompleks leśny będący zielonymi płucami tej części miasta. Na zachód od Maślic przebiega linia kolejowa oddzielająca osiedle od Stabłowic, natomiast na południe od Maślic Małych rozlokowały się Pilczyce. Z kolei na północ od Maślic Wielkich, już za miejskim wysypiskiem, rozciągają się tereny Pracz Odrzańskich. Takie położenie sprawia, że Maślice, choć są integralną częścią dużego miasta, zachowują wiele cech charakterystycznych dla mniejszych, spokojnych miejscowości. Bliskość przyrody, rozległe tereny zielone oraz poczucie oddalenia od miejskiego zgiełku. Na terenie osiedla funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 26 imienia Piastów Śląskich, która obecnie mieści się przy ulicy Lubelskiej 95B. Warto dodać, że jej lokalizacja została zmieniona w związku z budową autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wcześniej placówka znajdowała się przy ulicy Maślickiej 37. Szkoła ta pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności, nie tylko jako miejsce nauki, ale także jako centrum wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Ważną instytucją w życiu osiedla jest także Rada Osiedla Maślice, której siedziba znajduje się w jednej z lokalnych placówek. Rada aktywnie angażuje się w sprawy mieszkańców, organizuje spotkania, konsultacje oraz wydarzenia integrujące lokalną społeczność. Maślice są dobrze skomunikowane z resztą miasta. Mieszkańcy mają do dyspozycji liczne linie autobusowe obsługiwane przez miejskiego przewoźnika, dzięki czemu codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy centrum Wrocławia nie stanowią problemu. Rozbudowana infrastruktura drogowa oraz bliskość autostradowej obwodnicy Wrocławia dodatkowo podnosi atrakcyjność tej lokalizacji, czyniąc ją wygodnym miejscem do życia dla osób ceniących zarówno spokój, jak i łatwy dostęp do wszystkich udogodnień dużego miasta, Obecnie Maślice to osiedle, które dynamicznie się rozwija. Nowe inwestycje mieszkaniowe, powstawanie kolejnych placówek handlowych i usługowych, a także modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej przyciągają tu coraz więcej nowych mieszkańców mimo rosnącej liczby zabudowań. Maślice wciąż zachowują swój niepowtarzalny charakter. Połączenie tradycji z nowoczesnością oraz bliskość natury z zaletami miejskiego życia. Dla wielu Wrocławian Maślice to

Miejsce, w którym można odnaleźć równowagę pomiędzy tempem wielkomiejskiego życia, a spokojem i urokami przedmieścia. Niezmiennie od wieków są przestrzenią, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością, a lokalna społeczność pielęgnuje swoją tożsamość, dbając jednocześnie o rozwój i przyszłość osiedla.

Muchobór Wielki to dziś jedno z dynamicznie rozwijających się osiedli Wrocławia, zlokalizowane w zachodniej części miasta. O nim teraz więcej w programie, a słyszałeś, że mimo swojej współczesnej miejskiej tożsamości miejsce to skrywa bogatą i wielowiekową historię sięgającą jeszcze czasów średniowiecznych, a także liczne ciekawostki i legendy, które przez wieki budowały jego wyjątkowy charakter. Osiedle, które niegdyś stanowiło odrębną wieś, położone jest na obrzeżach Wrocławia. Przez Muchobór Wielki przepływa niewielki strumień Kasina, natomiast rzeka Ślęza stanowi naturalną granicę oddzielającą Muchobór Wielki od Muchoboru Małego. Te wodne cieki nie tylko wyznaczają granice, ale także odgrywały ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców i kształtowały krajobraz tego rejonu. Nazwa Muchobór Wielki wywodzi się z połączenia dwóch polskich słów, to mucha oraz bór, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza las pełen much. W dokumentach łacińskich

połowy XII wieku pojawia się wzmianka o Muchoborze. Biskupstwo wrocławskie uzyskało wówczas potwierdzenie swoich posiadłości w tej okolicy od papieża Hadriana IV. Kolejne źródła z XIII wieku, w tym dokumenty wystawione przez papieża Innocentego IV oraz księcia śląskiego Henryka III Białego, również odnotowują istnienie miejscowości pod nazwą Muchobor. Dopiero w XIV wieku, dokładnie w roku 1315, po raz pierwszy pojawia się rozróżnienie na Muchobór Wielki, in magno Muchobor, co świadczy o wydzieleniu Muchoboru Małego jako osobnej osady. Muchobór Wielki przez wieki był wsią należącą do biskupstwa wrocławskiego, które zarządzało tymi terenami aż do początków XIX wieku. Już w średniowieczu istniała tu świątynia pod wezwaniem Michała Archanioła. W połowie XIV wieku biskup Przecław nadał kościołowi 2 łany ziemi, a w kolejnych dokumentach wymieniano już 26 łanów, z czego jeden należał do miejscowego plebana. Ważnym wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w historii Muchoboru Wielkiego, było spotkanie 3 monarchów w 1474 roku. Na wzgórzu pomiędzy Karnczą Górą a Muchoborem negocjacje prowadzili Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski Władysław Jagiellończyk, król Czech oraz Maciej Korwin, król Węgier. Efektem tych rozmów był rozejm, który przesądził o przynależności Śląska do Korwina oraz utrzymaniu Czech przez Władysława Jagiellończyka. Wydarzenie to miało miejsce po nieudanej próbie zdobycia Wrocławia przez wojska polskie. Armia polska liczyła 60 tysięcy żołnierzy, czeska 23 tysiące, a armia Korwina około 6 tysięcy. Zwycięstwo Korwina przypisuje się jego sprawnemu dowództwu i nowoczesnej strukturze wojsk. Muchobór Wielki znany był również z 3 starych monolitowych kamiennych krzyży. Według jednej z legend powstały one na pamiątkę spotkania 3 monarchów, jednak inne podania wskazują, że mogły upamiętniać zupełnie inne wydarzenia, w tym tragiczne zdarzenia związane z epidemią dżumy. Mieszkańcy wierzyli, że w czasie zarazy zmarłych było tak wielu, że zaczęto podejrzewać działalność wampiryczną. Legenda głosi, że ciało miejscowego owczarza po ekshumacji wyglądało na nietknięte, a w ustach trzymało zakrwawioną szmatę. Uważano, że to on wysysał z ludzi siłę życiową. Po odcięciu mu głowy i pochowaniu ciała bez niej postawiono krzyż ku czci ofiar. 2 z tych krzyży zaginęły po II wojnie światowej. 3, uszkodzony, trafił do Parku Szczytnickiego pod koniec lat 70. XX wieku i stoi tam do dziś obok drewnianego kościółka świętego Jana Nepomucena. Niektóre źródła wskazują, że krzyż, który tam przeniesiono, stał wcześniej przy ulicy Mińskiej po prawej stronie w kierunku Nowego Dworu. W rzeczywistości jednak pochodzenie wszystkich tych krzyży pozostaje niejasne. Nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające ich funkcję jako krzyży pokutnych, choć taka hipoteza była przez pewien czas popularna. Jeszcze w XIX wieku Muchobór Wielki zamieszkiwali w większości Polacy, a polska nazwa funkcjonowała równolegle z niemiecką. W połowie XIX wieku we wsi funkcjonowały 2 szkoły, katolicka i protestancka, komora celna, wiatrak, browar, gorzelnia, cegielnia oraz dom dla ubogich. Rozwinięta była również hodowla zwierząt, 850 owiec i 187 sztuk bydła. Na początku XX wieku osada zaczęła się dynamicznie rozwijać. W roku 1912 liczba mieszkańców przekroczyła 2000. Połączenie kolejowe, uruchomione w połowie XIX wieku, sprzyjało napływowi nowych osadników i rozwojowi gospodarczemu. Muchobór Wielki został oficjalnie włączony w granice administracyjne Wrocławia 1 stycznia 1951 roku. Ostatnie ważne wydarzenie historyczne to zdobycie osiedla przez Armię Czerwoną 23 lutego 1945 roku. Dziś Muchobór Wielki to miejsce, gdzie dawna historia przenika się z nowoczesnością. Nowe osiedla mieszkaniowe, infrastruktura i dynamiczny rozwój gospodarczy sprawiają, że jest to jedna z atrakcyjniejszych lokalizacji do życia na mapie Wrocławia. Jednak ślady przeszłości, zarówno w postaci zabytków, jak i lokalnych legend, wciąż przypominają o bogatej i różnorodnej historii tej części miasta.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra,

0: biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.